0: Kant.
1: Tak to ja, minęła godzina 20 w Radio Darmstadt. A, właśnie, zapowiedź po niemiecku, zapomniałem.
2: Radio Darmstadt. Rada.
1: Guten Abend, es ist 20 Uhr. Ich heiße Jacek Sabok, ich bin von den internationalen Redaktion. Meine Sendung heißt Zanuta und nächste Stunde wird auf Polnisch moderiert. Tak jest, szanowni państwo. Jeszcze raz Lena Grant z zapowiedzią godzinową. Ona jest przewspaniała. Muszę ją jeszcze raz wyemitować.
3: Minęła 20 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Zanuta.
1: Tak się ona nazywa. Ja, jak już padło, nazywam się Jacek Sabok. Właśnie mieliśmy łączenie z naszą panią nauczycielką, panią od sprawdzianów, która będzie już od następnej audycji przeprowadzała nam regularne sprawdziany, dyktanda oraz ciekawostki z języka polskiego. Będą to bloki około 6 do 10 minutowe. Będzie można się zmierzyć, napisać dyktando, przysłać je później na wydarzenie, no i porównać się z innymi, jak nam poszło. To już tak jak Gosia przed chwilą wspomniała, jest taka forma nieco odchodząca do lamusa, już na te dyktanda tak wielkiej uwagi się nie przykłada, jak było to kiedyś. Tymczasem, dalej muzycznie i dalej sprawdzone tematy. Jest ciepło, to prawda, ale myślę, że jest też całkiem wesoło.

Wesoło jest i wesoło będzie też w niedzielę 31 maja, czyli już za dwa dni. Zapraszam Państwa do Frankfurtu na ulicy Auf dem Mühlberg 14, gdzie odbędzie się festyn parafialny, połączony z obchodami Dnia Dziecka we współpracy i przy organizacji ARKI. ARKA to taka jest organizacja, która się zajmuje aktywnością wokół dziecięcą i tworzy masę zajęć i aktywności polonijnych właśnie. Tutaj mamy w planie dmuchany zamek, malowanie buzi, zabawy, konkursy, loterie, grill, napoje, kawę, herbatę, lody, bazar rzeczy dla dzieci oraz gości specjalnych Polonię Wiesbaden, czyli naszą wspaniałą drużynę piłkarską. A dziś Danuta, czyli dajemy nuty, dziś nie zamęczamy, nie gadamy za dużo. Był już komunikat i rozmowa z Małgorzatą, która będzie nam prowadziła tutaj przewspaniały cykl dyktant polonijnych już od następnej audycji. Ja mam dla Państwa taki wspaniały utwór z przekazem, który ja troszeczkę zmienię. Będzie to Jarosław Wasik, który występował u nas tutaj nakładem właśnie Radia Darmstadt w Knabenschule. Jest to dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Fantastyczna osobowość, fantastyczny wokal. Zajmuje się muzycznie głównie poezją śpiewaną i ma taki świetny utwór pod tytułem Nie dotykaj mojego telefonu, mojego. Ale ja bym ten przekaz zwiększył troszeczkę na taki ogólny, w ogóle nie dotykajmy tych telefonów za dużo, bo już w przypadku wielu z nas życie polega na dotykaniu telefonu. W moim przypadku też troszeczkę, ja się do tego przyznaję, także to będzie też apel do mnie.

Szanowny Jarku, dziękuję za to przesłanie. Ja nie mogę tego jeszcze niestety obiecać, ponieważ do końca audycji muszę niestety tego telefonu dotykać. Tutaj bardzo przyjemna dla mnie historia związana z utworem, który właśnie wybrzmiał. No, całkiem niedawno zorientowałem się, iż zgubiłem gdzieś za podziałem płytę Renaty Przemyk pod tytułem Rzeźba Dnia, którą to uwielbiam. Uwielbiam tą płytę. Już kilkukrotnie ją chciałem zabrać do radia, nie umiałem jej znaleźć. Co się okazało, była w pudełku z Jarosławem Wasikiem. Dwie płyty były w jednym opakowaniu, dlatego na to odkrycie musiałem przybrać Renatkę. Tymczasem przed państwem utwór od zwierzęcy bardzo, bo pod tytułem Kot.

0: No tutaj Renata nam się idealnie wstrzeliła z przekazem, no nie będzie. Nie będzie zimy tego lata, co już widzimy i doświadczamy tego na własnej skórze. To już cały tydzień upałów za nami, ale przełamanie pogodowe przychodzi. Już chyba w tą niedzielę ma przyjść nam troszeczkę opadów deszczu. Tymczasem kolejna propozycja, ja staram się uwijać jak mogę, mówić jak najmniej, choć lubię, nie ukrywam. Grupa Laocze przed nami w utworze Bóg zapłać.
1: No co narobił?

0: Grupa Laocze to kolejny z formatów, który dość często grywam w swoich audycjach, bo jestem właśnie wielkim zwolennikiem Grupy Laocze, a także samego Spiętego, który solowy album wydał już nie jeden i myślę, że zdążymy dzisiaj jeszcze Spiętego w audycji zaprezentować. Tymczasem chciałbym Państwa poinformować, co prawda nie swoim głosem, tylko głosem Kamili Berkowicz, która podczas jednej z audycji zostawiła mi takie piękne nagranie i z niego dowiecie się Państwo, jakie jeszcze poza moją są audycje polskie na antenie naszego radia.
1: Polskie audycje w Radio Darmstadt. Piątki od 19 do 21. Pierwszy piątek miesiąca Misz Masz, Julita Miszkę. Drugi piątek miesiąca Darmsztacka Fala, Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca – Danuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek miesiąca – Eliksir, Elik Plichta. Piąty piątek miesiąca – Danuta i Jacek Sabok. W soboty między 15 a 17 – Polnisches Magazin Bigos, Elik Plichta. Druga środa miesiąca między 21 a 23 – Karolinka, Karolina Kochański. Czwarty czwartek miesiąca – od 21 do 23 – Tomograf, Tomasz Czebatul.
0: Ale to nie wszystko, bo jeszcze doszła nam wspaniała, fantastyczna, kochana, niesamowita i cudowna Renata Masz-Talerz i prowadzi swoje audycje w drugą niedzielę miesiąca od godziny 21 do 23, a audycje Danuta jest moja i niczyja inna, absolutnie. Audycje Renaty noszą nazwę Reset, tak właśnie się nazywają. Kolejna propozycja muzyczna przed nami, tym razem bardzo leciutko, zwiewnie, jazzowo, Karolina Śleziak w utworze Con Amor.

Posłuchaj, posłuchaj. Ja posłuchałem, a państwo? Mi się bardzo podobało. Właśnie Karolina za nami. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla Andrzeja Brzozowskiego. Pierwsza osoba chyba z moich bezpośrednich okolic, dosłownie z mojej ulicy, która odezwała się do mnie właśnie podczas prowadzenia audycji. Najczęściej mam feedback, czyli odpowiedź od osób z bardzo odległych rejonów, z różnych krajów, ale jeszcze nikt z tak bliska się do mnie nie odezwał. Andrzejku, pozdrawiam cię. Andrzej poprosił mnie o utwór grupy Kombi, której dzisiaj nie przygotowałem, bo tak jak mówiłem, dziś jestem przygotowany tylko i wyłącznie z płyt fizycznych, także każdy utwór, który dzisiaj gram, pochodzi z prawdziwej płyty. Tutaj nie ma żartów. Obiecuję ci, Andrzeju, że w następnej audycji przygotuję dla ciebie utwór Kombi. Nawet możemy go skonsultować, który byś chciał. Dogadamy się. Damy radę. Zrobimy to na pewno. Tymczasem przed państwem Lech Janerka w utworze Konstytucja. Thank you.

0: Dokładnie, tak, dokładnie. No już nie dokładnie, prawie że 30 minut do końca audycji, a dokładnie, jeżeli mamy być dokładnym z Leszkiem Janerką, to dokładnie 29 jest tych minut do końca naszej audycji. Szanowni, wydarzeń polonijnych, jak wspominałem przy otwarciu audycji, ogrom, masa. Można praktycznie w każdy weekend iść na kilka, jak nie na kilkanaście tutaj u nas w Hesji. Naprawdę mamy tutaj drugą Polskę. Poza wspominanym festynem parafialnym połączonym z Dniem Dziecka we Frankfurcie, który już tą niedzielę, nie wiem, czy mówiłem, ale ja będę go prowadził. Jeżeli ktoś chce mnie poznać, jeszcze mnie nie widział, chciałby się przywitać, zamienić słowo, no to ja będę tam cały dzień udzielał się z tak zwanym chodzącym mikrofonem. Będę opowiadał różne rzeczy i rozmawiał z państwem. Tak to będzie wyglądało. Poza tym już 20 czerwca, tutaj u nas w Darmstadt jest kolejny festyn, tym razem organizowany nakładem organizacji Salonik, która nam robi fantastyczne koncerty tutaj właśnie w naszym mieście. Salonik robi swój festyn coroczny na terenie Kranzsteinu przy TG Grillhütte, tam przy obiekcie sportowym. Też z Radiem Darmstadt oczywiście niemalże każda aktywność, o której dziś wspominam, jest też poniekąd pod naszym patronatem. Pojawiamy się tam my, można się z nami spotkać, przywitać, można porozmawiać o radiu. Można się też do tego radia wprosić. Wprosić się można, dokładnie tak. Zapraszamy państwa. Ja się bardzo, bardzo mocno cieszę, że już gdzieś doszedłem do tego etapu, że to ja nie szukam was, ja nie szukam rozmówców, wy się sami znajdujecie. Wystarczy wyjść do ludzi, wystarczy troszeczkę porozmawiać tematów i ciekawych ludzi wokół jest masa. Jest ich bardzo dużo. Ja z tego korzystam i biorę tych, którzy już bardziej są chętni, nie wyszukuję ludzi. Już mamy kilka pomysłów na kolejne audycje, ale czasami trzeba dać tej Danucie, podawać nuty i na tym poprzestać. Więc dzisiaj właśnie takie bardziej wydanie typowo, stricte danutowe. Przed państwem no niesamowicie ciekawy utwór, już bardziej tak performatywnie, jak zapowiadałem pod koniec, może troszeczkę mniej klasycznie pogramy. Grupa Kury, która reaktywowała się po 20 kilku latach i nakładem wytwórni S7 Records wydała właśnie w tym roku płytkę, która się nazywa Unalowi Sparty, a na niej mamy taki piękny utwór, prawdziwy z życia, w wykonaniu Tymona Tymańskiego pod tytułem Leki, Leki.
1: Leki, leki, leki, leki, na wszelki skutek ciągle sieje. Leki leczą, lęki, lęki, by miały skutek wciąż jej.

0: na deser, na który zawsze jest miejsca
1: w żołądku.
0: Styki, zaptyki, kotku, tortur, całe spektrum od terapeuty, bo podobno jestem w proszku. Typ zalecał mi taki syf, drugi przepisał. Bujam się na żyrandolu, 60 antidolów, potem 9 dołów.
1: Oby te,
0: twoja dupa na dołku. Doktorek rozpina rozporek, kiedy mówisz mu:
2: proszę pomóż.
0: Para recepty, farmasekty, parasajty przysyłały dziadkom się do renty. Czek, czek, 6 rano, kolejka do okienka po argumenty. Babcia łyka, łyka, łyka, siwka dla stania. Łyka dalej, łyka,
1: zwraca się jej śniadania.
0: Zatem

Oby. Jak najmniej takich leków. Życzę wszystkim życia w zdrowiu, żeby nie było one potrzebne, ale teraz nie rozmawiam o takich tematach, ponieważ okres urlopowy, ciepły, fantastyczny, jest przeprzyjemnie, przecieplutko, planujemy urlopy. Szanowni, naprawdę, już 20 minut do końca. Temperatura nie chce mi opaść w studio ani troszeczkę. Siedzę z wypiekami i cały spocony. A tymczasem przed nami kolejna propozycja muzyczna i będzie to Katarzyna Nosowska razem z Łoną.

Szanowni Państwo, Kasia razem z Łoną za nami. Ja mam taką ciekawą historię jeszcze na koniec audycji, gdyż minut nam zostało 16 do końca. Wczoraj kolega Czebatul Tomasz miał swoją audycję pod tytułem Tomograf. No i jak już Państwo pewnie wiecie i słyszeliście w zapowiedzi, Tomasz ma swoje audycje w czwartek miesiąca, a ja mam swoje audycje w trzeci i piąty piątek miesiąca. No i tak sobie niepostrzeżenie już wieczorem leżę w łóżku, patrzę, że właśnie odbyła się audycja Tomka, która jest w czwartek miesiąca, a moja jest w piąty. I mówię, kurczę, jak to jest możliwe, że ja gram jutro, skoro on grał dziś, a ja gram jutro i on grał w czwartek, a ja gram w piąty piątek, to jest nierealne. Zgubiłem głowę, nie wiedziałem, co się dzieje i w tym momencie moja żona mnie uświadomiła, bo pierwszy piątek był pierwszego. I tylko i wyłącznie w takim układzie to się zgadza. Naprawdę troszeczkę się sparaliżowałem, bo szeroko zapowiadam tę audycję, promuję tutaj tą informację, niosę ją, wiem, że też już mam swoje grono odbiorców i byłem pewny, że przestrzeliłem. Dziękuję bardzo mojej żonie za uświadomienie mnie, że jeżeli pierwszego jest piątek, to pod koniec miesiąca jestem piąty, piątek, a czwarty jest czwarty. Skomplikowana matematyka. Dobrze, że tak właśnie złożyło się. Jak już mówiłem, byłem nieco spięty. A właśnie dlatego taka zapowiedź, że spięty przed nami, a spięty w trudnym do wypowiedzenia i nazwania utworze, ponieważ to jest piękne słowotwórstwo, które ja uwielbiam i wielbię i uskuteczniam. On też będzie przez cały utwór wybrzmiewał właśnie ten motyw i ten wątek. Utwór nazywa się Dźwięk Czynienie. Dźwięk Czynienie? Czy Dźwięk Czynienie? No właśnie, posłuchajcie Państwo.

Nie będę. Aj, nie będę, nie będę. Tak, fajne słowotwórstwo, bardzo przyjemne, ciekawe. Jak już wspominałem, uwielbiam. Jeżeli ktoś obserwuje mój fanpage, albo też mój prywatny Facebook, tam się dopiero dzieje. Tak, bawię się, żongluję, zamiatam. Czasami też błędy popełniam, ale kto nic nie robi, tylko ten się nie myli. No i tak, zmierzając do końca. Tak, istotnie to, co państwo słyszą w tle, to jest stukot wkładanych płyt do odtwarzacza, bo tak jak mówiłem, dziś posiliłem się tak, silę się na to, żeby zagrać bardzo klasycznie i starodawnie, czyli z płyt, bo też dziś namawiamy i nawołujemy państwa do cyklu, który będzie się już od następnej danuty odbywał, czyli do dyktanda, które też chcemy właśnie w ten klasyczny sposób przeprowadzać, czyli będziemy czekali na państwa wypracowania odręczne, ale nie tylko. Jeżeli ktoś przyśle lub zaprezentuje po prostu swoje wypracowanie odręczne, to z góry ma punkt dodatni, zasady oczywiście i jakiś taki drobny regulamin tej zabawy, bo tu nie będzie sztywnych zasad, tu nikt nikogo nie będzie jakoś mocno oceniał, karcił, to nie jest prawdziwa szkoła, tylko taki właśnie powrót do korzeni i zabawa ogólnopolska, ogólnopolonijna, żeby państwa troszeczkę aktywować poprzez radio i internet do właśnie takich tradycyjnych, manualnych prac. Odbywać się to będzie na bardzo luźnej formie. Oczywiście tutaj będziemy też mieli w zanadrzu, przewidujemy jakieś drobne nagrody, upominki, także naprawdę warto będzie te rozwiązania przysyłać, bo tak jak już z Gosią wcześniej opowiadaliśmy, nie będzie w ogóle takiego obowiązku. Każdy będzie mógł sobie sam we własnym zakresie takie dyktando przeprowadzić. Następnie w wydarzeniu dedykowanym danej audycji, krótko po wybrzmieniu tego dyktanda na antenie, pojawi się rozwiązanie. Będzie można się samemu sprawdzić, czyli to też jest ciekawa forma, bo będziemy mogli być tak jakby w jednej minucie, w jednej części tej zabawy sprawdzanym, testowanym uczniem, a już za chwilę sami będziemy kontrolowali to, co zrobiliśmy. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ja zaprzęgłem internet, sprawdziłem. Z tego, co widzę, z tego, co czytam, jest to pomysł dość nowy. Były podobne jakieś tam idee, ale one były raczej jednorazowe, były też w telewizji. W cykl raczej nikt nie poszedł. Tutaj też istotnie w drugiej części zawsze będzie jakaś ciekawostka, albo to będzie ciekawostka słowna, albo to będzie archaizm, albo to będzie lokalizm. Coś do odgadnięcia, coś, co jest nieoczywiste. No i tu istotnie właśnie zawsze jakąś szansę będzie miał ktoś, kto jest gdzieś bliżej tej ciekawostki, ktoś, kto ma większą konotację, z danego okręgu pochodzi, może jakieś miejsca to będą związane z Polską, z polskim językiem. Pomysłów mamy sporo, no i też, to już mogę powiedzieć, będziemy zapraszali do tego cyklu różne podmioty, nie tylko będzie to Szkoła Polingua w Wiesbaden, pod której patronatem zawsze będzie się dyktando polonijne w Danucie odbywało i taką matką, koordynatorką i szefową tego będzie zawsze Małgorzata Nowok, z którą mieliśmy łączenie około godzinę temu, bo już zmierzamy do końca. Będzie się działo, będzie ciekawie. Już niebawem przygotujemy właśnie takie małe ulotki, takie bruliony informacyjne, oczywiście w postaci cyfrowej gdzieś tam w Facebooku. Dlatego warto zaobserwować fanpage szkoły polonijnej Pollingua. Pollingua to jest z dwoma L w środku. Pollingua Wiesbaden. Oni mają takie logo kolorowe. Tam są chyba cztery kawałki w różnych kolorach i na środku jest napis Pollingua. No oraz moja strona Jacor Muzy Kant. To są trzy osobne słowa, bo tam właśnie będą podawane rozwiązania. Oczywiście każdy będzie mógł bez
wchodzenia w rozwiązanie, tak po prostu sobie napisać, no ale wtedy ta zabawa i ta forma będzie taka niejako niedopięta, ponieważ no nie będzie rozwiązania, nie będzie wiadomo, jak to wyglądało. Ja też oczywiście naturalnie we współpracy z Gosią będę jeszcze podczas audycji opowiadał o tych wynikach, o przebiegu tej zabawy, no a Gosia będzie przejmowała tak jakby państwa już po tej części mówionej na antenie, tam na wydarzeniu będzie można z nią porozmawiać, ona będzie specjalistą, no bo jest specjalistą od języka, będzie można jakieś formy zapytać, będzie można coś zaproponować, czymś się podzielić, coś wyjaśnić, doprecyzować, także audycja sobie będzie dalej trwała, a przebieg zabawy i zakończenie zabawy będzie się odbywało już w formie stuprocentowo nowoczesnej, takiej internetowej, za pomocą Facebooka. Tak postanowiliśmy właśnie to przeprowadzić. Połączenie tradycjonalizmu z nowoczesnością, z radiem. Wykluczamy tutaj AI, punktujemy za napisanie odręczne i za cyknięcie fotki właśnie własnego testu napisanego odręcznie, a później poprawionego po opublikowaniu właściwej wersji na wydarzeniu. Także formę już mamy, nawet mamy już pierwszy to dyktando już mamy przygotowane. Przygotowujemy się do tego jeszcze, testujemy to na ludziach, chcemy to przeprowadzić solidnie, godnie, dobrze, tak żeby każdy był w stanie i miał czas to napisać, sprawdzić się, tak jak mówię, bez poganiania, bez przyspieszania, wszystko na spokojnie, bez przeszkadzajek, a później po wybrzmieniu dyktanda wracamy do internetu, to znaczy kierujemy się do internetu na wydarzenie dedykowane danej audycji. Wystarczy wpisać Danuta i datę, bo zawsze w nazwie audycji jest nazwa na samym początku Danuta, a na samym końcu data. Więc każdy trzeci piątek miesiąca od następnego, od czerwcowego będzie wypełniony albo, jak to ładnie ująć, zespolony z testem języka polskiego dla Polonii, dla Polaków od Polonii, bo właśnie Polonia, czyli my Polacy na obczyźnie, to przygotowujemy i przeprowadzimy. Ho! Ho! Ho! Ho! 20:57. Proszę Państwa, trzeba kończyć. Było już o telefonach, Jarek Wasik śpiewał, żeby do tego telefonu nie zaglądać, to na sam koniec jeszcze raz będą telefony od Grupy Republika. Serdecznie, ogromnie, niezmiernie Państwu dziękuję za te 2 godziny, albo za każdy czas, jaki Państwo dotychczas tutaj wytrwali przy tym upale, ale już troszeczkę schodzi, jest wieczór. Miłego weekendu i do usłyszenia w trzeci piątek miesiąca. Pa!

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Guten Abend. Es ist 19 Uhr. Es ist sehr heiß. Ich heiße Jacek Sabuk. Ich bin von der internationalen Redaktion. Meine Sendung heißt Danuta. Was bedeutet gib den Ton? Und die nächste zwei Stunden werde auf Polnisch moderiert.
2: Minęła 19 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
1: Dokładnie tak się nazywa na rozpoczęcie, na rozkręcenie naszego piątego piątku miesiąca, czyli stałego punktu programu pod tytułem Danuta. Lena Grant na powitanie. Dzisiaj sobie o Lenie Grant troszeczkę wspomnimy. Jest to nasza niesamowita wokalistka tutaj z Niemiec, pochodzenia polskiego, która aktualnie zdobywa polskie sceny. Właśnie przygotowuje się albo już startuje z koncertem w Krakowie, z czego jestem niezmiernie dumny, ponieważ jej pierwsza radiowa wizyta była właśnie w tym studio, z którego do Państwa nadaję, czyli ze Studio 3 Radia Darmstadt. Szanowni, okres letni, ciepły, to znaczy on jeszcze nie jest taki full letni, bo dopiero przyjdą, prawda, te wakacje i czas na prawdziwe urlopy, ale niektórzy już je powolutku zaczynają. Niesamowity czas, dużo się dzieje, bardzo, bardzo dużo polskiej aktywności w okolicy, w Hesji. W zeszłym tygodniu, w niedzielę mieliśmy Dzień Dziecka organizowany nakładem Polonii Wiesbaden, właśnie w Wiesbaden, we współpracy z TUS Medenbach i właśnie na tym stadionie odbywała się impreza przepotężna. Ponad 1500 Polaków w jednym miejscu. Bawiliśmy się wybornie na całym pełnowymiarowym stadionie, a już w tą niedzielę kolejny fest z okazji Dnia Dziecka przy parafialnym festynie we Frankfurcie, o czym będę oczywiście informował w dalszej części programu. Dziś forma bardzo muzyczna, bardzo właśnie danutowa, bo taki był zamysł audycji Danuta, aby ona po prostu nuty dawała z DA, czyli z Darmstadt, z Radia Darmstadt, bo tak się nasze radio nazywa. Ja czasami zastanawiam się, czy nie powinienem podzielić tej nazwy, tego bloku na Danutę, czyli właśnie audycję dającą muzykę i tak troszeczkę skopiować z takiego ciekawego polskiego projektu muzycznego jak Dagadana, bo wtedy miałbym odpowiednią nazwę do większości audycji, które jednak ostatnio robię, czyli audycje z gośćmi i z dużą ilością rozmów. Mogłaby być Danuta na profil taki, jak dzisiaj będzie, i Dagadana na profil rozmowny. Ale nie będę mieszał więcej, bo tych moich nazw, tych moich interpretacji słownych i słowotwórstwa jest bardzo dużo w moich audycjach. Wiem, nie wszyscy się w tym odnajdują. Kolejne słowotwórcze przedstawienie to przedstawienie mnie, bo ja, jak już powiedziałem, nazywam się Jacek Sabok, ale mam też swoje internetowo alter ego, które brzmi Jacor Muzykant i mam wspaniały dżingiel, który wyjaśnia, jak wpisać tą frazę do Facebooka, aby odnaleźć mój fanpage, a już niebawem będzie to bardzo przydatne, bo zorganizujemy sobie taką szerszą zabawę, w której wszyscy będą mogli wziąć udział i warto będzie wejść na fanpage Jacora Muzykanta, bo istotnie muzykant to nie jest jedno słowo, tylko to jest kant muzy, więc to jest Jacor, jedno słowo muzy, drugie i trzecie to jest kant i dopiero wtedy znajdziecie Państwo mnie, a oto ten zapowiadany dżingiel.

0: jak to ja, ponownie ja i niezmiennie do godziny 21. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną w ten upalny piątek, już drugi chyba upalny piątek z rzędu. Tak, zeszły piątek też był dość ciepły. Pogoda nam dopisuje, a czasami nawet przepisuje, jeżeli mogę tak powiedzieć, z tymi moimi zapędami słowotwórczymi. Jest bardzo, bardzo ciepło, w studio też cieplutko. No i już niebawem, już niedługo, albo już teraz niektórzy udają się właśnie na te wymarzone wakacje i urlopy, a jeżeli tak, no to fajnie by było, gdyby w tym samolocie, w którym Państwo lecicie, była jakaś przemiła stewardessa, może być też steward, to jest niewykluczone, no i żeby miała piękny, albo żeby miał piękny uśmiech i z tym przesłaniem pierwsze przesłanie, właśnie pierwsze otwarcie i przełamanie naszej piątkowej audycji.
1: Przed oczami mam uśmiech stewardessy. Ile dałbym za

Co prawda ja nie powiedziałem na samym początku, że jest to pan nasz wspaniały Wodecki, prawda? Ale czasami myślę, czy się tak nie zabawić właśnie w tej audycji, żebyście państwo troszeczkę wzięli więcej tej interakcji i pozgadywali, kto zagrany został przed chwilą i może by z tego coś zrobić, ale ten pomysł już odrzucam całkowicie, ponieważ przyszedł pomysł nowy. Ja od dłuższego czasu kombinuję i zastanawiam się nad jakimś stałym, ciekawym blokiem, który mógłby szerszą publikę poruszyć nie tylko w odsłuchu radiowym, ale także internetowo, ponieważ fajnie jest połączyć te różne formy. Nie wierzę w to, że wszystko AI wyprze. Mam nadzieję, że radia nam zostanie. No i mamy przygotowany już niemalże taki projekt ze szkołą języka polskiego, ze szkołą polonijną Polingua Wiesbaden, z którą ostatnio miałem bardzo ciekawą audycję i w studio było kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób, samych rozmówców było kilkanaście, ale razem z opiekunami to było kilkadziesiąt osób, ponieważ to były dzieci z tej szkoły. No i tak już wcześniej miałem audycję z panią nauczycielką i z panem dyrektorem tej szkoły, taką ogólną, i wtedy przeprowadziliśmy sobie na antenie dyktando, które odbyło się, przyszło chyba 6 czy 7 prac, no i pomyśleliśmy przy tej ostatniej audycji, żeby zrobić coś dalej, coś więcej, i wypracowujemy sobie właśnie tą formę i już w kolejnej danucie będziemy próbowali państwa zaprosić do ogólnopolonijnego dyktanda, które będzie wybrzmiewało właśnie co miesiąc na falach Radia Darmstadt w audycji Danuta w każdy trzeci piątek miesiąca. Dyktando krótkie, treściwe, około 5 minut dyktanda. Państwo będą sobie to zapisywali, a później całość będzie trafiała już do internetu, do wydarzenia. Tam będzie się można podzielić swoimi pracami i wynikami. Będzie można porozmawiać z panią nauczycielką, która też jest logopedą. Można będzie logopedką, przepraszam. Będzie można zapytać o pewne rzeczy, o formy, o wymowy, zapytać o jakieś ciekawostki, archaizmy, może lokalizmy. Także bardzo silny akcent języka polskiego w Danutach nastąpi. Dzisiaj będziemy to zapowiadali. Dzisiaj też połączę się z Małgorzatą Nowak, która właśnie będzie te dyktanda przygotowywała i przeprowadzała. Na razie jesteśmy w fazie testów. Pomysł spotyka się z bardzo fajnym odzewem. Ludzie są bardzo zadowoleni na taką ciekawostkę i taką formę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj będziemy, to znaczy ja będę, a również w łączeniu telefonicznym z Gosią, będziemy tą formę próbowali państwu troszeczkę przedstawić, a już w kolejnej danucie i każdej danucie, która się odbywa w trzeci piątek miesiąca, będziemy robili polonijne dyktanda Polingua, bo Polingua to nazwa szkoły i ta macierz, z której Małgorzata Nowak, przygotowująca i nadzorująca ten cykl, w którym mamy już bardzo wiele pomysłów i kierunków, będzie właśnie dowodziła, będzie się nim zajmowała. Tymczasem motyw muzyczny dzisiaj jest niespiesznie, dzisiaj jest spokojnie, dziś nie jest też nadambitnie, raczej tematy znane, bez zbędnych zaskoczeń, ponieważ pogoda nas na tyle wykańcza, że nie ma chyba co się skupiać nad jakimiś super nadambitnymi utworami. Tymczasem Krzysztof Zalewski przed państwem w utworze Nastolatek.

0: mam.
1: Ja mam Krzyśka dość często w głowie właśnie Zalewskiego. Ja nie wiem, czy ja nie mam go w głowie za każdym razem, kiedy prowadzę audycję, ponieważ moim zdaniem na format radiowy jest to jeden z lepszych wykonawców aktualnych w Polsce. Staram się grać go dość często. Nie wiem, czy nie jest tak przypadkiem, że w każdej audycji, ponieważ posiadam niemal całą płytotekę, tutaj informacja też dla koneserów, nośników fizycznych ciekawa. Dzisiaj calutka audycja dosłownie odbywa się z nośników fizycznych, czyli z płyt. I przy tej okazji serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy audycji Danuta od Jarosława z Holandii, który nas słucha zawsze. A absolutnie zawsze, jeżeli nas nie słucha, to słucha powtórek i ma tych płyt najwięcej z ludzi, których znam. W tej chwili pewnie około już 6 tysięcy, 5,5 tysiąca było jakiś czas temu. Nie wiem, nie liczę, nie sprawdzam, nie bywam za często, ale to jest wspaniały dorobek. Staram się do niego dążyć, aczkolwiek nie wiem, czy za żywota dojdę do cyfry 5 i 3 zer po piątce. To jest trudne. Trzeba też mieć przestrzeń, co nie jest proste. Szanowni, zapowiadałem, że będzie dzisiaj Lena Grant i Lena Grant będzie premierowo za chwileczkę przed państwem właśnie w jednym z utworów Violetty Villas, które niedawno wydała w pełnej płycie z coverami. Niesamowita artystka, niesamowita skala, niesamowity wokal, przepiękna kobieta. No och i ach, wchodzi właśnie aktualnie pod bojem na polskie sceny. W tej chwili przygotowuje się lub już rozpoczęła koncert w Krakowie, także nie ma to tamto. To nie są jakieś malutkie miejscowości, tylko od razu z dużego C startujemy. Lena tutaj z okolic, to jakieś 200 kilometrów od Radia Darmstadt, ale urodzona tutaj w Niemczech, do niedawna komponowała i tworzyła raczej w języku niemieckim, angielskim, a aktualnie śpiewa po polsku i to poprzeczka zawieszona po prostu absolutnie przenajwyżej, bo Violetta Villas, nie wiem, czy ktoś dotychczas się podjął, żeby w takiej pełnej aranżacji jak Lena wydać pełną płytę z utworami Violetty Villas, nie będąc osobą wychowaną w języku Violetty, tak? Bo była wychowana jednak tutaj w języku niemieckim. Naprawdę niesamowita postać. Ja bardzo zabiegałem o to, żeby zrobić łączenie z Leną dzisiaj na antenie przy okazji właśnie tego premierowego odtwarzania jej muzyki w naszym radio. Ale nie udało się właśnie z uwagi na ten koncert w Krakowie. No i zamieniłem kilka słów dosłownie dwie godziny przed audycją, kiedy Lena się do koncertu przygotowywała. Zapytałem Lena, co byś zadedykowała ze swojej płyty jako pierwszy utwór w Radio Darmstadt dla słuchaczy. Lena wymieniła chyba z 5 utworów, ona kocha wszystkie, ona jest taka, to jest kobieta z sercem, ona żyje tym, to nie jest chłodna maszyna przekalkulowana, która tam przyszła zarobić, to jest jej życie, scena to jest jej tlen i wymieniła tych utworów chyba 5, ale pierwszym z tych utworów były Oczy czarne i ja mówię w tym momencie stop, Oczy czarne to jest właśnie to, co nas połączy, musimy to premierowo zagrać, ponieważ ja pochodzę ze Śląska. No i Oczy czarne u nas mają nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, którzy wyjeżdżają na powierzchnię z kopalni, bo górnicy tak właśnie wyglądają po zakończeniu pracy. I Lena się strasznie uśmiała na tą sentencję, że tak to podsumuje. No i tak państwu sprzedaję. Lena Grant, Oczy czarne, cover Violetty Villas i nawiązanie do Śląska górniczego. Nie może być lepiej. Premiera w Radio Darmstadt.

Jeszcze raz muszę to powtórzyć, że to nie była, szanowni państwo, Violetta Villas, to naprawdę był ktoś inny. Trudno jest to uwierzyć, mi włosy stoją na rękach. Z pełnym regulatorem słuchałem tego utworu razem z państwem. Jestem zachwycony tą płytą, jestem zachwycony tym wykonaniem i tą skalą, tą niesamowitością tej postaci. Przypominam, to jest osoba wychowana w Niemczech, w języku niemieckim, gdzie nie ma na przykład R, więc jakbyście mogli, to znajdźcie sobie na, jakbyście chcieli, znajdźcie sobie na YouTubie, szanowni państwo, wywiad, który odbył się tutaj w studio, właśnie Radia Darmstadt w studio numer 3, z którego aktualnie nadaję. Jest to wywiad z obrazem na moim kanale YouTubeowym Jacor Muzykant i tam możecie się państwo przekonać o jej potędze, bo wykonuje dwa utwory na żywo tutaj w radio. Totalnie a cappella z podkładem na słuchawkach. Niesamowita postać, niesamowity słuch, niesamowity talent, skala, zakres. Jeżeli ktoś władny i albo spokrewniony z kimś władnym, kto organizuje koncerty, imprezy, wydarzenia w Polsce, słyszy moje słowa i tą audycję, zachęcam do kontaktu z Leną, ponieważ, że tak to może prosto im, ale taniej nie będzie. Ona dopiero zaczyna, szanowni, ona dopiero zaczyna. To są jej pierwsze koncerty w Polsce z tym repertuarem. Warto się zainteresować. Polecam serdecznie wszystkim. Sam chcę ją zaprosić ponownie do radia, żeby nam troszeczkę Violetty odśpiewała, bo przy ostatniej wizycie był odśpiewany Skyfall i oj, nie pamiętam w tej chwili, który utwór. Dwa utwory były odśpiewane, na pewno był Skyfall, on mnie strasznie porwał. I tam mi się wydawało, że troszeczkę się obsunąłem z podkładem, że było go za dużo, ale jak posłuchałem tego, jak to poszło w eterze, na fali, no to klapki mi spadły ponownie ze stóp, bo to jest niesamowity talent. Tymczasem lecimy dalej, bo musimy. Tego właśnie oczekuje i wymaga radio. Zostało nam półtora godziny. To strasznie szybko leci. Ja zawsze jestem zdziwiony. 2-3 utwory puszczę i już jestem niemalże w połowie audycji. No i przy tak potężnej legendzie, jaką poruszyliśmy, no to kolejna już niestety legenda przed nami. Dziś, tak jak mówiłem, muzyka raczej sprawdzona, raczej znana. Nie chylę się ku jakiejś alternatywie, eksperymentowi. Może pod koniec troszeczkę poszalejemy. Tymczasem Stanisław Sojka w utworze, którego nie zapowiem, bo każdy go zna, a ja się na nim wychowałem i tyle właśnie powiem.

Jedną z tych rzeczy, których nie da się kupić, to jest chłód w taki upał, jak jest dzisiaj. Da się do niego wejść czasami, jeżeli mamy miejsce, w którym jest chłodniej, ale jest dzisiaj bardzo ciepło w naszym studiu, ponieważ my tutaj mamy sporo urządzeń elektronicznych i o temperaturę trzeba walczyć. Także walczę też z płytami, bo dzisiaj, tak jak już mówiłem, same nośniki fizyczne, gramy tylko i wyłącznie z płyt, nie uznajemy MP3 i... To znaczy, ja to nie mówię, że nie uznaję, ale dzisiaj akurat nie mam żadnego MP3 ze sobą. No i właśnie tutaj nawiążemy sobie do tego dyktanda, które ja zapowiedziałem na samym początku. Szanowni Państwo, będziemy od następnej audycji Danuta sprawdzali naszą ortografię, interpunkcję i znajomość językową w związku z polonijnym dyktandem szkoły Polingua, które będzie się odbywało właśnie w każdy trzeci piątek miesiąca w audycjach Danuta, mniej więcej na przełamaniu godziny 19 a 20, czyli gdzieś tak za 20 minut, za 3 tygodnie już zrobimy sobie pierwsze dyktando. Mamy już pierwsze próby podejścia, testy za sobą, wiemy, że to działa. Zachęcam Państwa do dołączenia właśnie na fanpage, żeby móc wziąć udział w pełni w tej zabawie, bo będzie trzeba, jeżeli będziecie Państwo chcieli się pochwalić swoimi wynikami i wziąć udział w pełni w tej zabawie, będzie trzeba dołączyć do tego interaktywnie, czyli w internecie, albo dołączyć do fanpage'u strony internetowej szkoły Polingua w Wiesbaden, albo do mojego fanpage'u, na którym zawsze tworzę wydarzenia przed audycjami, ponieważ

wydatkami, ale nie będzie takiej konieczności. Każdy będzie mógł sobie sam napisać, a później sprawdzić. Chodzi o tą formę interaktywną, że wybrzmi to na antenie radia i będziemy to pisali na żywo, a dosłownie po kilku, dziesięciu sekundach, po minucie pojawi się wzór, według którego będą mogli Państwo sobie sprawdzić własne prace i wtedy się podzielić swoimi wynikami. Oczywiście jest to zabawa, nie ma żadnego przymusu, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Możecie zrobić z tym, co chcecie. My zachęcamy do tego, żeby się dobrze bawić i sprawdzać i przede wszystkim kultywować język polski tu, na tych ziemiach obcych dla nas, na których organizujemy się i działamy jako Polonia. Dlatego dodatkowym punktem już ze startu, dodatkowym punktem w tych dyktandach będzie sam fakt napisania tego odręcznie. Jeżeli przyślecie Państwo rozwiązanie do wydarzenia dedykowanego danej audycji, czyli odpowiednio analogicznie danemu dyktandu, to tam właśnie będzie należało nadsyłać te rozwiązania, żeby pochwalić się swoim wynikiem, porównać się z resztą, porozmawiać z panią nauczycielką i logopedką, która będzie obecna już właśnie po tamtej stronie, będzie można zadać pytania. To nie będzie tylko dyktando, bo w drugiej części też będą ciekawostki. Ciekawostki będą różne, to już nam pani Gosia opowie, jak się połączymy. Myślę, że to łączenie zrobimy sobie już za niedługo. Ja też czekam na panią Gosię, także przed nami kolejny sprawdzony i fantastyczny utwór, grupa WW i Katarzyna Nosowska przed państwem.

0: Nim stanie się tak, za nami właśnie Kasia i WW. Teraz mam taki ciekawy blok, tak sobie to przygotowałem właśnie przed przyjściem do radia i przygotowując się do audycji. Znalazłem dwa tożsame utwory z bardzo podobnym tytułem, ale niezmiernie odmienne stylistycznie i muzycznie i będą to odpowiednio Gaba Kulka oraz Majka Jeżowska. No może ja nie powiem, kto, jaki utwór będzie Majki Jeżowskiej, bo jeżeli powiem, jak się nazywa utwór Gaby, który właśnie przygotowałem przed Państwem, zaraz będzie zaprezentowany na antenie, no to domyślicie się Państwo, co zagramy Majki. Także przed Państwem laleczka, a po tych dwóch utworach łączymy się z Małgorzatą Nowak, opiekunką cyklu Polonijne Dyktando Szkoły Polingua.
1: Hej mała, włóż mi nie stań z przodu, załatwiliśmy pianinę.

I tak oto wybrzmiała nam właśnie Gabakulka w utworze Laleczka, a już przed nami w kolejce czeka również Laleczka, ale już z takim dopowiedzeniem, że jest ona zrobiona z saskiej porcelany. No i będzie to wykonanie Majki Jeżowskiej, będzie to wykonanie live koncertowe z Woodstocku, muzyka w aranżacji Nergala, także mocne gitary, potężna muza. Szanowni Państwo, to jest piękno muzyki. Przed chwilą była Laleczka w bardzo skromnym instrumentarium z takim delikatnym wokalem, przepięknym od Gaby. A teraz potężne uderzenie i energia od Majki, po której łączymy się z naszą autorką cyklu Dyktando Polonijne Szkoły Poligła na antenie Radia Darmstadt w audycji Danuta.

0: Bianka. Specjalnie dla was na Polen Rock Festival trzeba było coś specjalnie wymyślić, prawda? Brawo dla chłopaków.
1: I szanowni państwo, wracamy. Jesteśmy już z Małgorzatą Nowak na antenie. Tniemy to wykonanie, ponieważ tam już są tylko i wyłącznie oklaski publiczności. Gosiu, czy jesteś z nami?
2: Dzień dobry, jestem tutaj.
1: Dzień dobry.
2: Jestem ze wszystkimi, witam słuchaczy.
1: Witam cię serdecznie. I to dzień dobry, zapamiętajcie państwo, bo ono będzie co miesiąc w audycji Danuta. To dzień dobry będzie rozpoczynało. Co będzie rozpoczynało?
2: Będzie rozpoczynało nasz polonijny konkurs ze szkołą Polingua. Będzie to super wydarzenie, które, tak jak już powiedziałeś, spróbujemy raz w miesiącu puszczać na antenie w audycji Danuta. I będzie to moment, gdzie państwo będą mogli sobie przypomnieć czasy szkolne.
1: O, dokładnie.
2: Ale
1: tak.
2: Takie
1: prawdziwe, szkolne, prawda?
2: Trochę prawdziwe, ale trochę w innym wydaniu, bo będzie to już bardziej zabawa. Chcemy zaproponować państwu napisanie krótkiego dyktanda. Tak, nie przesłyszeli się państwo, dyktando. W dzisiejszych czasach. Do tego pisane ręcznie, do tego zachęcamy. Powrót do korzeni. Odstawiamy AI, odstawiamy klawiatury. Spróbujmy napisać to ręcznie. Wziąć ołówek, długopis, kartkę. I bawimy się razem.
1: I tutaj, tak jak mówisz, ja też doprecyzuję, że każdy, kto podzieli się na wydarzeniu naszym rozwiązaniem nadesłanym ręcznie, czyli fotografią kartki odręcznie poprawionej przez samego siebie, ten ma punkt z góry dodatni. Można też przysłać screeny, można przysłać gotowe wypracowania AI-a, które w ogóle nam do niczego nie są potrzebne, bo nie o to nam chodzi, ale wtedy tego punktu dodatkowego nie będzie.
2: Tak jest, bawimy się, nie chodzi o to, że tu nie będzie żadnych ocen, tak jak wspominałeś wcześniej, nie będzie tutaj żadnej nagany, czy żadnego komentowania, że ktoś coś zrobił źle, czy ktoś coś zrobił super. Nie, to chodzi tylko i wyłącznie o zabawę.
1: O zabawę, fun, to znaczy punktację zrobimy oczywiście, no wiadomo, każdy popełniony błąd to jest minus jeden punkt. Myślę, że, bo tu jeszcze nie doprecyzowaliśmy sobie, pracujemy nad tą formą nadal, myślę, że wyjdziemy tak jakby ze skali, że każdy ma 100%, a każdy błąd to jest minus jeden, tak? A nadesłanie papierowe to plus jeden, więc warto. Ten pomysł też, ja już konsultuję z wieloma osobami, on ma taki fajny, w sumie ogromny zakres międzynarodowy, bo każdy Polak na świecie może sobie przystąpić do tej zabawy, tak? Nie mamy żadnych ograniczeń.
2: Zgadza się, każdy może na całym świecie, poza tym nie mamy również ograniczeń wiekowych.
1: Także nie mamy.
2: Zapraszamy nie tylko dorosłych, zapraszamy młodzież, zapraszamy dzieci, jeżeli mają ochotę się zmierzyć, spróbujcie, zachęcamy.
1: Tak to właśnie będzie wyglądało. Ja mam takie pytanie, bo właśnie wspomniałaś, że wracamy i będziemy próbowali państwa tutaj nawrócić od tych wszystkich nowoczesności, które nam to życie z jednej strony uprzyjemniają, a z drugiej chyba troszeczkę uprzykrzają, bo jest ich za dużo czasami. Czy w ogóle jeszcze w szkołach są dyktanda takie klasyczne, o których mówimy?
2: Tak, zgadza się. Są cały czas w szkołach dyktanda, ale nie jest to już na takim poziomie, jak było, powiedzmy, w naszych czasach. Wygląda to trochę inaczej. Tylko mówię, z jednej strony my się bawimy w szkołę, ale pamiętajmy o tym, bez tego ciśnienia, bez tego stresu, czy
1: tak.
2: Na pewno będzie dobrze, co potem powiedzieć w domu, jak nam się udało. To jest tutaj wszystko dla zabawy.
1: To znaczy, my też w tej zabawie, w tym cyklu przewidujemy jakiś tam rozwój i oczywiście też jakieś nagrody, dlatego bardzo mocno państwa będziemy zachęcali do tego, żeby te rozwiązania do wydarzenia przysyłać, bo wtedy będzie szansa pokazania się. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce, nie musi, to nie jest żaden nakaz, ale żeby tak jakby wziąć w pełnym wymiarze udział w tej zabawie, no to będzie należało to rozwiązanie przysłać, podzielić się po prostu swoim wynikiem. Ale też, co jest ważne, przeniesiemy tą zabawę właśnie zaraz po tym, jak wybrzmi twoje dyktando, bo ono będzie zawsze nagrywane przez ciebie albo przez osobę wyznaczoną, przez ciebie także, bo planujemy jakieś współpracę z różnymi ośrodkami polonijnymi, nie tylko, z nauczycielami, z profesorami, z wykładowcami, z osobami, które pracują, operują językiem polskim. Nie będzie tego jak to chciałem, przepraszam, troszeczkę za ciepło. Nie będzie tej formy zamkniętej. Chciałem tutaj nawiązać do tego, że jeszcze będziemy mieli te ciekawostki. Czy możesz coś o ciekawostkach powiedzieć? O tej drugiej części, która już Nie będzie tak sztywno punktowana, ale będzie fajnym plusikiem i dodatkiem.
2: Zgadza się. Część druga to ciekawostka. Co to dokładnie będzie? Dowiedzą się Państwo już 19, tak? Wtedy, kiedy będziemy rozpoczynali naszą zabawę, nasz cykl. Co będzie w ciekawostkach? W ciekawostkach mogą się zdarzyć wyrazy nieoczywiste, być może takie, które wyszły gdzieś już z obiegu, są nieznane wszystkim osobom, a może również takie, które dopiero co się pojawiły w języku polskim, co też jest pewnym wyzwaniem. Tu młodzież może nam tutaj zaistnieć i o czymś opowiedzieć. Również chciałabym pokazać Państwu to, jak różny jest nasz język polski i jak wiele ma odmian.
1: Czyli regionalizmy.
2: Być może pojawią się regionalizmy, być może pojawią się gwary lub języki, które są używane w Polsce. To wszystko Państwo zobaczą, ale zawsze będzie przygotowana jakaś ciekawostka. Nie ukrywam, pierwszą ciekawostkę, którą przygotowałam, jest to ciekawostka szalenie trudna, ale może komuś uda się zgadnąć.
1: Jest szalenie trudna.
2: Udało nam się. Jest szalenie trudna, ale jest bardzo ciekawa.
1: Tak, ja jej słuchałem już, ja ją znam i sam przestrzeliłem, mimo że gdzieś tam się językiem interesuję, lubię i mam z tym więcej do czynienia. Nie wiedziałem, nie zgadłem. Nawet, coś tam próbowałem, ale nie zgadłem, także pierwszy regionalizm będzie świetny. Ja już zdradzę, że na grupie próbnej, której przeprowadziliśmy testy tego dyktanda, bo jest ono już wytestowane, większy zachwyt wzbudził regionalizm i ciekawostka.
2: Bardzo tak się cieszę. Właśnie o to nam chodzi, żeby to było też, to jest też również element zabawy, może dowiedzenia się czegoś nowego, spotkania się z czymś, z czym nie zawsze na co dzień mamy kontakt. Więc to też jest coś fajnego tutaj.
1: Wspaniale. Gosiu, ja ci w ogóle bardzo mocno dziękuję za tą inicjatywę, za to, że zechciałaś, bo myśmy się w studio spotkali już dwukrotnie. W sumie jedno dyktando już zrobiliśmy, nawet mieliśmy parę prac nadesłanych, ale to było takie troszeczkę ad hoc, bez większego przygotowania tutaj.
2: Zgadza się.
1: Istotnie będziemy...
2: A tutaj też chciałabym powiedzieć o tym, że... Chciałabym, żeby Państwo mieli świadomość, że to jest pewien projekt, który zaczynamy, który będzie w jakiś tam sposób jeszcze ewoluował. Także jesteśmy bardzo otwarci na uwagi wszelkie, co jeszcze można by było poprawić, co jeszcze fajnego można by było tutaj dodać. Więc mówię, proszę też do tego podejść w taki sposób,
1: bardzo na luzie.
2: To są nasze początki. Bardzo na luzie, to są początki, mamy bardzo ambitne plany.
1: Z tego,
2: mamy
1: co wiemy, jest to projekt pionierski, tak?
2: To jest totalnie pionierski projekt, ale być może, jeżeli będzie duże zainteresowanie, zrobimy kiedyś ligę, zrobimy kiedyś zawody ogólnoświatowe.
1: Ojej,
2: się ograniczyć.
1: Perspektywy są niesamowite.
2: Ogólnoświatowe.
1: Niesamowite. Projekt jest rozwojowy. Ja jeszcze dodam, że warto już teraz właśnie zaobserwować fanpage i szkoły Polingua przez 2L. Pollingua Wiesbaden i mój fanpage po to, żeby być na bieżąco i móc się mierzyć. Gosiu, ja ci bardzo dziękuję za to łączenie. Słyszymy się w następnej Danucie.
2: Bardzo.
1: Tymczasem właśnie mamy godzinę 20 i ja spieszę powiedzieć Państwu właśnie o tym dwujęzycznie, że jest ta godzina 20. Żegnamy się z Gosiem i słyszymy się w trzeci piątek czerwca.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Dzięki, hej.

0: Tak, to ja. Minęła godzina 20 w Radio Darmstadt. A, właśnie. Zapowiedź po niemiecku. Zapomniałem.
1: Radio Darmstadt. Rada.
0: Guten Abend, es ist 20 Uhr. Ich heiße Jacek Sabok. Ich bin von den internationalen Redaktion. Meine Sendung heißt Danuta und nächste Stunde wird auf Polnisch moderiert. Tak jest, szanowni państwo. Jeszcze raz Lena Grant z zapowiedzią godzinową. Ona jest przewspaniała. Muszę ją jeszcze raz wyemitować.
2: Minęła 20 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
0: Tak się ona nazywa. Ja, jak już padło, nazywam się Jacek Sabok. Właśnie mieliśmy łączenie z naszą panią nauczycielką, panią od sprawdzianów, która będzie już od następnej audycji przeprowadzała nam regularne sprawdziany, dyktanda oraz ciekawostki z języka polskiego. Będą to bloki około 6 do 10 minutowe. Będzie można się zmierzyć, napisać dyktando, przysłać je później na wydarzenie, no i porównać się z innymi, jak nam poszło. To już tak jak Gosia przed chwilą wspomniała, jest taka forma nieco odchodząca do lamusa, już na te dyktanda tak wielkiej uwagi się nie przykłada, jak było to kiedyś. Tymczasem, dalej muzycznie i dalej sprawdzone tematy. Jest ciepło, to prawda, ale myślę, że jest też całkiem wesoło.

Wesoło jest i wesoło będzie też w niedzielę 31 maja, czyli już za dwa dni. Zapraszam Państwa do Frankfurtu na ulicy Auf dem Mühlberg 14, gdzie odbędzie się festyn parafialny, połączony z obchodami Dnia Dziecka we współpracy i przy organizacji ARKI. ARKA to taka jest organizacja, która się zajmuje aktywnością wokół dziecięcą i tworzy masę zajęć i aktywności polonijnych właśnie. Tutaj mamy w planie dmuchany zamek, malowanie buzi, zabawy, konkursy, loterie, grill, napoje, kawę, herbatę, lody, bazar rzeczy dla dzieci oraz gości specjalnych Polonię Wiesbaden, czyli naszą wspaniałą drużynę piłkarską. A dziś Danuta, czyli dajemy nuty, dziś nie zamęczamy, nie gadamy za dużo. Był już komunikat i rozmowa z Małgorzatą, która będzie nam prowadziła tutaj przewspaniały cykl Dyktat Polonijnych już od następnej audycji. Ja mam dla Państwa taki wspaniały utwór z przekazem, który ja troszeczkę zmienię. Będzie to Jarosław Wasik, który występował u nas tutaj nakładem właśnie Radia Darmstadt w Knabenschule. Jest to dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Fantastyczna osobowość, fantastyczny wokal. Zajmuje się muzycznie głównie poezją śpiewaną i ma taki świetny utwór pod tytułem Nie dotykaj mojego telefonu, mojego. Ale ja bym ten przekaz zwiększył troszeczkę na taki ogólny, w ogóle nie dotykajmy tych telefonów za dużo, bo już w przypadku wielu z nas życie polega na dotykaniu telefonu. W moim przypadku też troszeczkę, ja się do tego przyznaję, także to będzie też apel do mnie.

Szanowny Jarku, dziękuję za to przesłanie. Ja nie mogę tego jeszcze niestety obiecać, ponieważ do końca audycji muszę niestety tego telefonu dotykać. Tutaj bardzo przyjemna dla mnie historia związana z utworem, który właśnie wybrzmiał. No, całkiem niedawno zorientowałem się, iż zgubiłem gdzieś za podziałem płytę Renaty Przemyk pod tytułem Rzeźba Dnia, którą to uwielbiam. Uwielbiam tą płytę. Już kilkukrotnie ją chciałem zabrać do radia, nie umiałem jej znaleźć. Co się okazało, była w pudełku z Jarosławem Wasikiem. Dwie płyty były w jednym opakowaniu, dlatego na to odkrycie musiałem przybrać Renatkę. Tymczasem przed państwem utwór od zwierzęcy bardzo, bo pod tytułem Kot.

0: tutaj Renata nam się idealnie wstrzeliła z przekazem, no nie będzie. Nie będzie zimy tego lata, co już widzimy i doświadczamy tego na własnej skórze. To już cały tydzień upałów za nami, ale przełamanie pogodowe przychodzi. Już chyba w tą niedzielę ma przyjść nam troszeczkę opadów deszczu. Tymczasem kolejna propozycja, ja staram się uwijać jak mogę, mówić jak najmniej, choć lubię, nie ukrywam. Grupa Laocze przed nami w utworze Bóg zapłać.
1: No co narobił?

0: Grupa Laocze to kolejny z formatów, który dość często grywam w swoich audycjach, bo jestem właśnie wielkim zwolennikiem grupy Laocze, a także samego Spiętego, który solowy album wydał już nie jeden i myślę, że zdążymy dzisiaj jeszcze Spiętego w audycji zaprezentować. Tymczasem chciałbym Państwa poinformować, co prawda nie swoim głosem, tylko głosem Kamili Berkowicz, która podczas jednej z audycji zostawiła mi takie piękne nagranie i z niego dowiecie się Państwo, jakie jeszcze poza moją są audycje polskie na antenie naszego radia.
1: Polskie audycje w Radio Darmstadt. Piątki od 19 do 21. Pierwszy piątek miesiąca Misz Masz, Julita Miszkę. Drugi piątek miesiąca Darmstadtska Fala, Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca Danuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek miesiąca Eliksir, Elik Plichta. Piąty piątek miesiąca Danuta, Jacek Sabok. W soboty między 15 a 17 Polnisches Magazin Bigos, Elik Plichta. Druga środa miesiąca między 21 a 23 Karolinka, Karolina Kochański. Czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23 Tomograf, Tomasz Czebatul.
0: Ale to nie wszystko, bo jeszcze doszła nam wspaniała, fantastyczna, kochana, niesamowita i cudowna Renata Masz Talerz i prowadzi swoje audycje w drugą niedzielę miesiąca od godziny 21 do 23, a audycje Danuta jest moja i niczyja inna, absolutnie. Audycje Renaty noszą nazwę Reset. Tak właśnie się nazywają. Kolejna propozycja muzyczna przed nami, tym razem bardzo leciutko, zwiewnie, jazzowo, Karolina Śleziak w utworze Con Amor.

posłuchaj, posłuchaj. Ja posłuchałem, a państwo? Mi się bardzo podobało. Właśnie Karolina za nami. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla Andrzeja Brzozowskiego. Pierwsza osoba chyba z moich bezpośrednich okolic, dosłownie z mojej ulicy, która odezwała się do mnie właśnie podczas prowadzenia audycji. Najczęściej mam feedback, czyli odpowiedź od osób z bardzo odległych rejonów, z różnych krajów, ale jeszcze nikt z tak bliska się do mnie nie odezwał. Andrzejku, pozdrawiam cię. Andrzej poprosił mnie o utwór grupy Kombi, której dzisiaj nie przygotowałem, bo tak jak mówiłem, dziś jestem przygotowany tylko i wyłącznie z płyt fizycznych, także każdy utwór, który dzisiaj gram, pochodzi z prawdziwej płyty. Tutaj nie ma żartów. Obiecuję ci, Andrzeju, że w następnej audycji przygotuję dla ciebie utwór Kombi. Nawet możemy go skonsultować, który byś chciał. Dogadamy się. Damy radę. Zrobimy to na pewno. Tymczasem przed państwem Lech Janerka w utworze Konstytucja.

Dokładnie, tak, dokładnie. No już nie dokładnie, prawie że 30 minut do końca audycji, a dokładnie, jeżeli mamy być dokładnym z Leszkiem Janerką, to dokładnie 29 jest tych minut do końca naszej audycji. Szanowni, wydarzeń polonijnych, jak wspominałem przy otwarciu audycji, ogrom, masa. Można praktycznie w każdy weekend iść na kilka, jak nie na kilkanaście tutaj u nas w Hesji. Naprawdę mamy tutaj drugą Polskę. Poza wspominanym festynem parafialnym połączonym z Dniem Dziecka we Frankfurcie, który już w tą niedzielę, nie wiem, czy mówiłem, ale ja będę go prowadził. Jeżeli ktoś chce mnie poznać, jeszcze mnie nie widział, chciałby się przywitać, zamienić słowo, no to ja będę tam cały dzień udzielał się z tak zwanym chodzącym mikrofonem. Będę opowiadał różne rzeczy i rozmawiał z państwem. Tak to będzie wyglądało. Poza tym już 20 czerwca, tutaj u nas w Darmstadt jest kolejny festyn, tym razem organizowany nakładem organizacji Salonik, która nam robi fantastyczne koncerty tutaj właśnie w naszym mieście. Salonik robi swój festyn coroczny na terenie Kreinsteinu przy TG Grillhütte, tam przy obiekcie sportowym. Też z Radiem Darmstadt oczywiście niemalże każda aktywność, o której dziś wspominam, jest też poniekąd pod naszym patronatem. Pojawiamy się tam my, można się z nami spotkać, przywitać, można porozmawiać o radiu. Można się też do tego radia wprosić. Wprosić się można, dokładnie tak. Zapraszamy państwa. Ja się bardzo, bardzo mocno cieszę, że już gdzieś doszedłem do tego etapu, że to ja nie szukam was, ja nie szukam rozmówców, wy się sami znajdujecie. Wystarczy wyjść do ludzi, wystarczy troszeczkę porozmawiać tematów i ciekawych ludzi wokół jest masa. Jest ich bardzo dużo. Ja z tego korzystam i biorę tych, którzy już bardziej są chętni, nie wyszukuję ludzi. Już mamy kilka pomysłów na kolejne audycje, ale czasami trzeba dać tej Danucie podawać nuty i na tym poprzestać. Więc dzisiaj właśnie takie bardziej wydanie typowo, stricte danutowe. Przed państwem no niesamowicie ciekawy utwór, już bardziej tak performatywnie, jak zapowiadałem pod koniec, może troszeczkę mniej klasycznie pogramy. Grupa Kury, która reaktywowała się

0: życia na deser, na który zawsze jest miejsca.
1: W żołądku
0: styki, zaptyki, kotku, tortur, całe spektrum od terapeuty, bo podobno jestem w proszku. Typ zalecał mi taki syf, drugi przepisał. Bujam się na żyrandolu, 60 antidolów, potem 9 dołów. Twoja dupa na dołku. Doktorek rozpina rozporek, kiedy mówisz mu:
2: proszę pomóż.
0: Para recepty, farmasekty, parasajty przez całe dziadkom się do renty. Czek, czek, 6 rano, kolejka do okienka po argumenty.

Oby. Jak najmniej takich leków. Życzę wszystkim życia w zdrowiu, żeby nie było one potrzebne, ale teraz nie rozmawiam o takich tematach, ponieważ okres urlopowy, ciepły, fantastyczny jest przeprzyjemnie, przecieplutko planujemy urlopy. Szanowni, naprawdę, już 20 minut do końca. Temperatura nie chce mi opaść w studio ani troszeczkę. Siedzę z wypiekami i cały spocony. A tymczasem przed nami kolejna propozycja muzyczna i będzie to Katarzyna Nosowska razem z Łoną.

Szanowni Państwo, Kasia razem z Łoną za nami. Ja mam taką ciekawą historię jeszcze na koniec audycji, gdyż minut nam zostało 16 do końca. Wczoraj kolega Czebatul Tomasz miał swoją audycję pod tytułem Tomograf. No i jak już Państwo pewnie wiecie i słyszeliście w zapowiedzi, Tomasz ma swoje audycje w czwartek miesiąca, a ja mam swoje audycje w trzeci i piąty piątek miesiąca. No i tak sobie niepostrzeżenie już wieczorem leżę w łóżku, patrzę, że właśnie odbyła się audycja Tomka, która jest w czwartek miesiąca, a moja jest w piąty. I mówię, kurczę, jak to jest możliwe, że ja gram jutro, skoro on grał dziś, a ja gram jutro, i on grał w czwartek, a ja gram w piąty, to jest nierealne. Zgubiłem głowę, nie wiedziałem, co się dzieje. I w tym momencie moja żona mnie uświadomiła, bo pierwszy piątek był pierwszego. I tylko i wyłącznie w takim układzie to się zgadza. Naprawdę troszeczkę się sparaliżowałem, bo szeroko zapowiadam tę audycję, promuję tutaj tą informację, niosę ją, wiem, że też już mam swoje grono odbiorców i byłem pewny, że przestrzeliłem. Dziękuję bardzo mojej żonie za uświadomienie mnie, że jeżeli pierwszego jest piątek, to pod koniec miesiąca jestem piąty, piątek, a czwarty jest czwarty. Skomplikowana matematyka. Dobrze, że tak właśnie złożyło się. Jak już mówiłem, byłem nieco spięty. A właśnie dlatego taka zapowiedź, że spięty przed nami, a spięty w trudnym do wypowiedzenia i nazwania utworze, ponieważ to jest piękne słowotwórstwo, które ja uwielbiam i wielbię i uskuteczniam. On też będzie przez cały utwór wybrzmiewał właśnie ten motyw i ten wątek. Utwór nazywa się Dźwięk Czynienie. Dźwięk Czynienie? Czy Dźwięk Czynienie? No właśnie, posłuchajcie Państwo.

Oj, nie będę, nie będę. Tak, fajne słowotwórstwo, bardzo przyjemne, ciekawe. Jak już wspominałem, uwielbiam. Jeżeli ktoś obserwuje mój fanpage, albo też mój prywatny Facebook, tam się dopiero dzieje. Tak, bawię się, żongluję, zamiatam. Czasami też błędy popełniam, ale kto nic nie robi, tylko ten się nie myli. No i tak, zmierzając do końca, tak, istotnie to, co państwo słyszą w tle, to jest stukot wkładanych płyt do odtwarzacza, bo tak jak mówiłem, dziś posiliłem się tak, silę się na to, żeby zagrać bardzo klasycznie i starodawnie, czyli z płyt, bo też dziś namawiamy i nawołujemy państwa do cyklu, który będzie się już od następnej danuty odbywał, czyli do dyktanda, które też chcemy właśnie w ten klasyczny sposób przeprowadzać, czyli będziemy czekali na państwa wypracowania odręczne, ale nie tylko. Jeżeli ktoś przyśle lub zaprezentuje po prostu swoje wypracowanie odręczne, to z góry ma punkt dodatni, zasady oczywiście i jakiś taki drobny regulamin tej zabawy, bo tu nie będzie sztywnych zasad, tu nikt nikogo nie będzie jakoś mocno oceniał, karcił, to nie jest prawdziwa szkoła, tylko taki właśnie powrót do korzeni i zabawa ogólnopolska, ogólnopolonijna, żeby państwa troszeczkę aktywować poprzez radio i internet do właśnie takich tradycyjnych, manualnych prac. Odbywać się to będzie na bardzo luźnej formie. Oczywiście tutaj będziemy też mieli w zanadrzu, przewidujemy jakieś drobne nagrody, upominki, także naprawdę warto będzie te rozwiązania przysyłać, bo tak jak już z Gosią wcześniej opowiadaliśmy, nie będzie w ogóle takiego obowiązku. Każdy będzie mógł sobie sam we własnym zakresie takie dyktando przeprowadzić. Następnie w wydarzeniu dedykowanym danej audycji, krótko po wybrzmieniu tego dyktanda na antenie, pojawi się rozwiązanie, będzie można się samemu sprawdzić, czyli to też jest ciekawa forma, bo będziemy mogli być tak jakby w jednej minucie, w jednej części tej zabawy sprawdzanym, testowanym uczniem, a już za chwilę sami będziemy kontrolowali to, co zrobiliśmy. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ja zaprzęgłem internet, sprawdziłem. Z tego, co widzę, z tego, co czytam, jest to pomysł dość nowy. Były podobne jakieś tam idee, ale one były raczej jednorazowe, były też w telewizji. W cykl raczej nikt nie poszedł. Tutaj też istotnie w drugiej części zawsze będzie jakaś ciekawostka, albo to będzie ciekawostka słowna, albo to będzie archaizm, albo to będzie lokalizm. Coś do odgadnięcia, coś, co jest nieoczywiste. No i tu istotnie właśnie zawsze jakąś szansę będzie miał ktoś, kto jest gdzieś bliżej tej ciekawostki, ktoś, kto ma większą konotację, z danego okręgu pochodzi, może jakieś miejsca to będą związane z Polską, z polskim językiem. Pomysłów mamy sporo, no i też, to już mogę powiedzieć, będziemy zapraszali do tego cyklu różne podmioty, nie tylko będzie to Szkoła Polingua w Wiesbaden, pod której patronatem zawsze będzie się dyktando polonijne w Danucie odbywało i taką matką, koordynatorką i szefową tego będzie zawsze Małgorzata Nowok, z którą mieliśmy łączenie około godzinę temu, bo już zmierzamy do końca. Będzie się działo, będzie ciekawie. Już niebawem przygotujemy właśnie takie małe ulotki, takie bruliony informacyjne, oczywiście w postaci cyfrowej gdzieś tam w Facebooku. Dlatego warto zaobserwować fanpage szkoły polonijnej Pollingua. Pollingua to jest z dwoma L w środku. Pollingua Wiesbaden. Oni mają takie logo kolorowe. Tam są chyba cztery kawałki w różnych kolorach i na środku jest napis Pollingua. No oraz moja strona Jacor Muzy Kant. To są trzy osobne słowa, bo tam właśnie będą podawane rozwiązania. Oczywiście każdy będzie mógł bez
wchodzenia w rozwiązanie, tak po prostu sobie napisać, no ale wtedy ta zabawa i ta forma będzie taka niejako niedopięta, ponieważ no nie będzie rozwiązania, nie będzie wiadomo, jak to wyglądało. Ja też oczywiście naturalnie we współpracy z Gosią będę jeszcze podczas audycji opowiadał o tych wynikach, o przebiegu tej zabawy, no a Gosia będzie przejmowała tak jakby państwa już po tej części mówionej na antenie, tam na wydarzeniu będzie można z nią porozmawiać, ona będzie specjalistą, no bo jest specjalistą od języka, będzie można jakieś formy zapytać, będzie można coś zaproponować, czymś się podzielić, coś wyjaśnić, doprecyzować, także audycja sobie będzie dalej trwała, a przebieg zabawy i zakończenie zabawy będzie się odbywało już w formie stuprocentowo nowoczesnej, takiej internetowej, za pomocą Facebooka. Tak postanowiliśmy właśnie to przeprowadzić. Połączenie tradycjonalizmu z nowoczesnością, z radiem. Wykluczamy tutaj AI, punktujemy za napisanie odręczne i za cyknięcie fotki właśnie własnego testu napisanego odręcznie, a później poprawionego po opublikowaniu właściwej wersji na wydarzeniu. Także formę już mamy, nawet mamy już pierwszy to dyktando już mamy przygotowane. Przygotowujemy się do tego jeszcze, testujemy to na ludziach, chcemy to przeprowadzić solidnie, godnie, dobrze, tak żeby każdy był w stanie i miał czas to napisać, sprawdzić się, tak jak mówię, bez poganiania, bez przyspieszania, wszystko na spokojnie, bez przeszkadzajek, a później po wybrzmieniu dyktanda wracamy do internetu, to znaczy kierujemy się do internetu na wydarzenie dedykowane danej audycji. Wystarczy wpisać Danuta i datę, bo zawsze w nazwie audycji jest nazwa na samym początku Danuta, a na samym końcu data. Więc każdy trzeci piątek miesiąca od następnego, od czerwcowego będzie wypełniony, albo jak to ładnie ująć, zespolony z testem języka polskiego dla Polonii, dla Polaków od Polonii, bo właśnie Polonia, czyli my Polacy na obczyźnie, to przygotowujemy i przeprowadzimy. Ho! Ho! Ho! Ho! 20:57. Proszę Państwa, trzeba kończyć. Było już o telefonach, Jarek Wasik śpiewał, żeby do tego telefonu nie zaglądać, to na sam koniec jeszcze raz będą telefony od Grupy Republika. Serdecznie, ogromnie, niezmiernie Państwu dziękuję za te 2 godziny, albo za każdy czas, jaki Państwo dotychczas tutaj wytrwali przy tym upale, ale już troszeczkę schodzi, jest wieczór. Miłego weekendu i do usłyszenia w trzeci piątek miesiąca. Pa!

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Es ist 15 Uhr.
2: Hallo, hallo, mówi Justyna Staczkowska. Minęła godzina 15. Nie zapomnijcie napić się dobrej kawy.

0: tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Kłaniam się Państwu bardzo nisko, ja się nazywam Elik Plichta i podobnie jak Ranjan jesteśmy z redakcji Międzynarodowej Radia Darmstadt, tylko on ma 2, 4, 6, 8, czasami 10 godzin w miesiącu, a nasza redakcja ma tych godzin ponad 20. Także troszeczkę jesteśmy mocniejsi. Później podamy Państwu dni i godziny, kiedy inne koleżanki i koledzy redaktorki i redaktorzy nadają. A dzisiaj do 17 sporo materiału przygotowanego. Państwo się zorientowali, że był dziwny dżingiel. Proszę bardzo, to taki, o.

0: No i Bigos nie byłby Bigosem, gdyby nie było to zawsze troszeczkę inne. To wersja sygnału rozpoczynającego Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, w tym roku po raz 63. To już w przyszłym tygodniu, od czwartku do niedzieli. Po godzinie 16 połączymy się z rzecznikiem prasowym i chyba również dyrektorem artystycznym, to dowiemy się, festiwalu, z redaktorem Markiem Sierockim. Poopowiada nam, jakie w tym roku czekają na nas niespodzianki. Ja muszę Państwu powiedzieć, że akurat Telewizja Polska w festiwale potrafi wchodzić. Mamy gościnie na miejscu w studiu. Dzień dobry, pani Magdaleno.
1: Dzień dobry, słuchacze. Dzień dobry, Eliku.
0: Magdalena Jankowski. Tutaj powodów jej wizyty u nas jest sporo, a oprócz tego połączymy się również z dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, doktorem Jarkiem Wasikiem, znanym państwu z koncertu między innymi u nas, a on ile funkcji będzie miał w tym roku przy opolskim festiwalu, to samo powie. Jest bardzo aktywny i wykorzystywana jest jego niesamowita wiedza, oczywiście urok osobisty także. No to rozpoczynamy. Rozpoczynamy tak, no bo nie ma innego wyjścia, ażeby rozpocząć nasze spotkanie dzisiejsze tą piosenką.

przestrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człowieka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego żyje.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Właśnie w taki sposób nasze wydarzenie facebookowe zostało nazwane. W cichym kącie Bigos z ciepłego pieca po opolsku, czyli wszystko prawie zawarte w tym, co dzisiaj w Audycji się wydarzy, oprócz naszej gościni, która ma przygarść naprawdę bardzo ciekawych wiadomości. Należysz do tych szczęśliwców, których mama jeszcze jest obecna, czy już nie? Jak często powracasz pamięcią
1: bardzo,
0: do mamy?
1: Bardzo, bardzo często. To już jest u mnie 36 lat, czy coś.
0: Ale... Ojej, no przecież to...
1: Ale to nadal jeszcze. A zwłaszcza teraz niedawno był Dzień Matki Polski, 26. No i tak później właśnie jak w polskim radiu wszędzie puszczałem różne piosenki o mamach, no to człowiekowi tam w serduszku troszeczkę smutno jest.
0: A ta piosenka Wojciecha Młynarskiego, no to jest absolutne mistrzostwo świata. Także dla tych wszystkich mam, których już nie ma, ale również dla tych, które ciągle trwają na posterunku naszego wychowania, ewentualnie obecności z nami, wszystkiego dobrego. Jest jeszcze kilka utworów, bo na początku przygotowałem właśnie te związane z matkami, te najbardziej znane oraz te troszeczkę mniej. Do takiego kanonu przepięknych, niezwykle wzruszających piosenek dotyczących naszych rodzicielek należy utwór Do Ciebie, Mamo.

0: Zadam ci bardzo trudne pytanie, bo naszą gościnią jest Magdalena Jankowski w pierwszej części piosenki Dla mam i o mamie. Gdybyś miała możliwość napisania jej listu, co byś krótko najważniejszego napisała?
1: Do mamy?
0: No.
1: Dziękuję.
0: Ach, wzruszyłaś mnie.

To było przecież nie tak dawno, gdy byłaś młoda, tak jak ja. Lubiłaś

0: tej pierwszej części, czy piosenki znane starszakom, młodemu pokoleniu być może nie, a tym, którzy są już tutaj urodzeni, to z pewnością nie, bo kiedyś byłyby dwa programy w telewizji i był tak zwany koncert życzeń. I wiadomo, pan Wojciech Młynarski, pani Violetta Villas, a o Waldemarze Koconiu to ja w ogóle zapomniałem. Dopiero jak się przygotowywałem do spotkania z państwem i zobaczyłem gdzieś jego zdjęcie z jakimś kotem, takim dużym kotem, ale to no przecież nie mógł być ryś, jakiś taki kot, którego mógł... On podobno mieszkał kupę lat w Stanach Zjednoczonych i...
1: Maine Coony może.
0: Jak?
1: Maine Coon się nazywa, takie bardzo duże koty, one naprawdę są takiej wielkości prawie jak pies.
0: No i on bardzo kochał te koty i chętnie się z nimi fotografował. Zapomniałem w ogóle o tym, że taki artysta istnieje i mi się przypomniało faktycznie z koncertów życzeń. No, nie miałem prawa pamiętać, bo ta piosenka chyba pochodzi z roku 1968. Ale... To nie jest tak, że młode pokolenie w swojej twórczości i to bardzo popularnych w Polsce artystów nie pisze piosenek dla mam, o mamach i ten piękny zwyczaj ciągle trwa. Znasz takiego artystę, który nazywa się Skubas?
1: Nie,
0: no to posłuchaj, bo on ma niesamowity...
1: Nie przyszło mi tak jakoś chyba przez głowę, nie słyszałam chyba, nie.
0: Dobra czarodziejka. Dobrą czarodziejką jest również nasza słuchaczka, tak jak wspominałem państwu, jesteśmy na Facebooku, pani Ania z Gdańska nas zawsze pozdrawia, a my z wielką radością zawsze również czytamy wiadomości od niej. Po kilku dniach spędzonych w szpitalu i zabiegu, no ale to już wszystko w porządku, tak ma być, który powinien pomóc w powrocie do komfortu życia. Muzyka i obecność pana redaktora na pewno dadzą mi dużo dobrej energii. Ojej, gorąco mi się zrobiło. Panie Aniu, serdeczności od całej naszej redakcji. I jeżeli te słynne wiewiórki w ogrodzie pani nas słuchają, to proszę zrobić zdjęcia i nam podesłać. Dobra czarodziejka i Skubas.

0: Tak, każda mama to dobra czarodziejka. Moja czarowała mi najwspanialsze naleśniki na świecie.
1: O, naleśniki to zawsze dobry temat. Smaczny temat.
0: Albo mieliśmy tak zwane prace ręczne. I zazwyczaj dzieciaki zawsze dwie lewe ręce, bo jak coś tam trzeba było wycinankami jakieś, nie wiem, kurki czy coś wycinać, to wiadomo co wychodziło, a poza tym ten klej lepił się do wszystkich. No i wtedy, mamo, ratuj! Też tak miałaś?
1: Też tak miałam. A czy w sumie, ja mam na szczęście, mam szczęście starszego brata, który jest bardzo zdolny, plastycznie to jego męczyłam, żeby mi coś tam pomagał, ale potem sama jako mama to dużo pomagałam też mojej w pociesze. Teraz wnuczki już nie przychodzą do mnie, to mama teraz im musi, ich mama pomagać, tak. To chyba jest mamy, od mam takie dziedzictwo.
0: Wiesz co, ja sobie teraz po latach tak wyobrażam te wszystkie nauczycielki, kochane nasze z tych zajęć, przecież one doskonale wiedziały, że to są prace rodziców i na pewno miały ostrą bekę, jak w pokoju nauczycielskim. Spójrz, co ona tam powyklejała, porobiła, no przecież to nie jest możliwe. Oczywiście nigdy, w mojej szkole nigdy nie dały nam odczuć, zawsze byliśmy chwaleni. Jakoś tak, ja bardzo dobrze wspominam i szkołę podstawową, i szkołę średnią. Mieliśmy respekt do nauczycieli, ale oni na ten respekt również zasługiwali i nigdy nas, uczniów, nie traktowali jako zło konieczne. Być może było tak, że mieli też trochę więcej czasu, może mniej stresu, no ale w szkole zawsze jest stres, bo dzieciaki jednak są już od tego samego hałasu podczas przerwy można byłoby zwariować.
1: Tak, podziwiam nauczycieli, którzy wytrzymują ten hałas w czasie przerwy, tak.
0: Magdalena Jankowska jest naszą gościnią i teraz rozpoczniemy, zanim przejdziemy do kolejnej piosenki związanej z mamą, od tego, bo dosyć ostro, chociaż nie tak, ja też byłem zaskoczony, bo kwestia promocyjna i taka związana z wyborami do Rady Obcokrajowców, to ten pierwszy raz kilka lat temu, kiedy to się odbywało, to nasza społeczność szalała i przypuszczam, że już wtedy przygotowaliście sobie dobrą bazę danych, bo pamiętam filmik ze Stefanem Millerem, każdy się przedstawiał i funkcjonowało, to szalało po prostu w Facebooku, trochę mi tego czy tam w mediach społecznościowych, trochę mi tego w tym roku brakowało, a jednak sukces jest zdecydowanie większy niż wtedy, bo wtedy jedna czy dwie osoby się dostały, a teraz mamy ilu?
1: Trzy.
0: Oprócz ciebie, oprócz, gratulujemy przede wszystkim.
1: Dziękuję bardzo.
0: Oprócz ciebie są jeszcze dwie osoby.
1: Jeszcze jest Aleksandra i jeszcze jest Basia Babiś.
0: Jak wyglądają takie posiedzenia? Jak często się spotykacie?
1: Czy mogę coś osobistego powiedzieć?
0: Oczywiście. No to
1: chciałabym podziękować naprawdę wszystkim, którzy na nas głosowali. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że aż takie poparcie będzie. Liczyliśmy na dwa miejsca, dostaliśmy trzy miejsca i mieliśmy dwa razy więcej głosujących niż poprzednim razem. Także naprawdę spisali się państwo, oczywiście robiliśmy też, kampania jest dosyć ciężka, ponieważ to jest regionalne, to jest tylko Darmstadt. To w tych wszystkich jakichś, jak ty mówisz, facebookowych czy coś, to jest bardziej pozaregionalne. I takżeśmy się zastanawiali, mamy co prawda swojego Instagrama, także jak państwo byście chcieli naprawdę mieć jakiś do nas propozycje, pytania. To jest Polonia Darmstadt na Instagramie i to jest, my jesteśmy też grupą Polonia Darmstadt w Auslande Beirat. To, co Elik zapytałeś, my się spotykamy raz na miesiąc. Jest to prawie praktycznie ostatni wtorek miesiąca albo przedostatni wtorek. Można zobaczyć to na stronie internetowej Darmstadtu, też na Auslande Beirat. Są to sesje otwarte, każdy może tam przyjść, posłuchać, o czym mówimy. Jeżeli ktoś ma jakieś, chce się przedstawić z jakąś organizacją albo chce zwrócić na coś uwagę, zawsze może do nas przyjść.
0: Ostatni wtorek miesiąca?
1: Ostatni wtorek miesiąca lub przedostatni. Jeżeli tak teraz na przykład święta są, to mieliśmy już spotkanie, także przeważnie jest to ostatni wtorek
0: miesiąca. Jakie to są godziny?
1: O 17:30. Mhm. Zawsze jest to i jest to w magistracie, znaczy się w ratuszu teraz tym nowym. nie w Luizen Center, gdzie jest wszystko, tylko obok Luizen Center jest nowy ratusz nad Bormutem, można powiedzieć, siedzimy tam w ten czas, drugie piętro. Ale to jest wszystko zawsze napisane, która sala i gdzie nas można spotkać na internecie, na stronie internetowej Darmstadt i potem wejść dalej na Ausländer Beirat i tam można znaleźć nas.
0: Jaka jest struktura tej rady? Są jakieś władze? Wybieracie się? Tak. Jak to wygląda? Tak. I jakie wy zajęliście miejsca teraz w zarządach?
1: Czy... Mamy przewodniczącego, który jest wybierany i mamy czterech zastępców. I Aleksandra nasza została jedną z tych zastępczyń naszego przewodniczącego i... No, Aleksandra już jest troszeczkę bardziej obeznana w Ausländer Beirat, już jest jej trzecia kadencja, w tym to jest pięcioletnia kadencja. I oczywiście my z Basią jesteśmy młodymi, że tak powiem, w tej radzie i musimy, bardzo korzystamy z pomocy Aleksandry, która nas informuje, o co chodzi. Teraz mieliśmy, w pierwszym było wybierane te rady, znaczy było wybierane ten przewodniczący i zastępcy, a ostatnio mieliśmy wybieranie do rad, można powiedzieć. Ausschuss, nie wiem jak jest po polsku. Ausschuss. Mhm. Są różne Ausschussy, no, każdy się zgłaszał, do jakiego by chciał Ausschussu być.
0: Komisje to są.
1: Takie komisje, można powiedzieć, tak. No, i w ten czas idziemy do takich komisji, to są już komisje
0: tematyczne,
1: które wpływają na życie w Darmstadcie. To są, ja jestem w dwóch komisjach, mogę ci od razu przeczytać.
0: Bardzo proszę.
1: To jest Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Stadtplanung.
0: To jedno z ważniejszych.
1: Tak, też sobie pomyślałam, troszeczkę oczywiście ze względu na moje, że tak powiem, zawodowe kierunki. A drugie to też jest Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Wissenschaft und Bürgerbeteiligung. To też jest tak bardziej związane, mówię, z moją działalnością też, gdzie się znam, powiedzmy, zawodową. I w sumie tych ausschussów jest, teraz już nie pamiętam, 9 czy 10. I jeszcze są różne inne plena. Także jest tego trochę. Nas jest 21 osób w tym Ausländer Beirat. W bardzo różnych narodowości. Naprawdę, teraz nawet mamy kolegę, który jest z Kenii.
0: Jest to ciało doradcze, czyli ciało doradcze, czy już decydujące, bo to w zależności od miast, czy od landów różnie bywa.
1: To jest od landów. W Hesji nie mamy, my mamy tylko doradcze, a na przykład w Rheinland-Pfalz to mają też głos, że mogą głosować. U nas jest tylko doradcze, ale to też nie jest takie małe, ponieważ jeżeli my zgłaszamy właśnie na tych Ausschussach, na tych komisjach jakieś pytanie, czy zgłaszamy jakiś problem, musi być nam odpowiedziane. To nie jest tak, że my złożymy i to gdzieś tam przepada. Nawet czasami się tam inni mówią, że mamy więcej w tym momencie niż jakieś partie, bo czasami jak zieloni coś tam przekażą, czy wniosek jakiś zrobią, to nie zawsze jest to tak szybko rozpatrywane jak nasze wnioski. Także nie jest to takie zupełnie nieistotne. Następnym razem przygotuję, co było zrobione już przez ten Ausländer Beirat w Darmstadzie, bo właśnie tak ostatnio żeśmy zrobiły, Aleksandra poprosiła, żeby Ausländer Beirat nam zrobił taką listę, co się udało osiągnąć, żeby ludzie tak wiedzieli,
0: też
1: o co
0: mieli,
1: chodzi.
0: Tak, że to ma sens i nie jest to...
1: Z jakimi problemami można do nas przyjść, bo to idzie się z problemami, nie wiesz gdzie, idziesz na przykład do właśnie tam Bürgerhaus, ale tam idziesz z osobistymi problemami, ale gdy są jakieś problemy, nie wiem, przedszkoli, czy na przykład takie z Polską było, z polskim językiem, żeby ten język polski trafił do szkół, czy jakaś integracja dzieci polskich, czy integracja jakichkolwiek innych dzieci. Tym się zajmuje taki Ausländer Beirat.
0: I jest Rada Miejska, mają również posiedzenia i wy z tymi postulatami jesteście obecni podczas tych i macie swój czas, żeby wygłosić te postulaty. Tak to wygląda.
1: Tak, jeżeli my zgłosimy, że chcemy, to dostajemy zawsze czas i po prostu jest to nie takie, że jesteśmy zupełnie niewidziani, bo jednak jest to dosyć duże community tutaj w Darmstadzie. To jest około 2000 ludzi, którzy głosowali. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że głosować na nas mogli tylko ludzie, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa, a jest bardzo dużo, którzy już mają podwójne obywatelstwo, także tych też dotyczy. Jeżeli, ale to są nie tylko rzeczy związane, powiedzmy, z narodowością, czy co, jeżeli ktoś zauważy...
0: Ale na przykład, czy by padła taka propozycja, okej, ludzie mają podwójne obywatelstwo i chcielibyśmy, żeby mieli możliwość głosowania do Bajratu, czy kto o tym decyduje? Decyduje o tym miasto, Rada Miejska? Kto?
1: Nie, ale już złożyliśmy też... takie zapytanie i będziemy w tej kadencji o to walczyć, bo to jest Landhessen, to znaczy my musimy dojść, bo my jesteśmy regionalnym, tutaj Darmstadt, ale
0: czyli
1: też
0: w stolicy, tak.
1: A później jest takie jeszcze ogólne, gdzie te wszystkie Ausländerbeirat mają swoich takich przedstawicieli, którzy oni w ten czas do Hessische Land, to jest też Wiesbaden się znajduje i oni mają po prostu, już w ten czas są w Wiesbaden, w Hessenland, Landestag. Także tam trzeba, bo to musi być odgórnie. To nie jest właśnie, to jest bardziej landowe, a nie tylko
0: no, czyli jest o co walczyć, bo jednak Polaków jest tutaj dużo.
1: Dużo.
0: To i tak wielki sukces, że na 21 osób trójka już jest, ale drodzy Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle działalnością społeczną czy społeczno-polityczną, to tak jak powiedziałaś, trzeba te struktury obwąchać, jeżeli się jakiś nasz rodak czy rodaczka tutaj urodzili, to jednak są to dosyć skomplikowane struktury, z którymi trzeba się obeznać, a później można walczyć dalej, bo to taki pierwszy krok. Mnie się wydaje, że w przypadku takiej działalności to jest pierwszym krokiem, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje Rada Miejska, a później ewentualnie startować do Rady Miejskiej. Dlaczego nie, prawda?
1: No, tak się zdarza, że właśnie z tego Ausländerbeirat są ludzie, którzy startują potem do Rady Miejskiej.
0: No i mam nadzieję, że tak będzie następnym razem z wami, prawda? Cała trójka jest silna. My tutaj stworzymy odpowiednią
1: kampanię.
0: Zrobimy odpowiednią kampanię i trzeba walczyć, pokazywać się, że jesteśmy widoczni. Jakiś jeszcze temat związany z...
1: Znaczy jeszcze dobrze, że nawiązałeś, że to jest praca społeczna, bo to jest praca społeczna. To nie jest, i to też nie jest taka polityczna. My nie jesteśmy politykami. My jesteśmy między politykami, a między mieszkańcami, powiedzmy. My politykom przekazujemy to, co boli mieszkańców.
0: Taki ruch społeczny.
1: Taki ruch społeczny. To jest naprawdę wszystko społeczne i po prostu czasami człowiek...
0: No to dobrze funkcjonuje, ponieważ jeżeli polityk nie ma możliwości, ażeby spotykać się tak często z obywatelami, no spotykają się oczywiście, ale w momencie, w którym na przykład jakieś specyficzne problemy mają obcokrajowcy, no to już mają na tacy, prawda?
1: Tak,
0: informacje tu, tamto, wam to potrzebujemy i wtedy można...
1: Ale to też właśnie dostałam taką informację, jak byłam na spotkaniu, bo na nasze spotkania też przychodzą, są wydelegowani ze wszystkich frakcji politycznych, także przychodzą najczęściej z Zielonych, czy z SPD, czy tam też z Linke. Różne przychodzą do nas na nasze spotkania, na te posiedzenia. I jeden do mnie też powiedział, że on bardzo lubi tu przychodzić, może lubi to słowo, ale bardzo jest mu pomocne to, że przychodzi, bo on nie jest w stanie wszystkiego sam się dowiedzieć.
0: Oczywiście.
1: A my po prostu w tym kompaktowym takim zestawieniu możemy przekazać największe bolączki, jakie są w mieście. I to nie musi być też tylko dotyczące polskości czy niepolskości, czy jakiegokolwiek innego, to może być
0: problemów związanych
1: z życiem. Tak, może być, że na przykład gdzieś tam jakaś droga jest popsuta, albo że trzeba światła na przejściu, czy... Wszystkie
0: albo,
1: można
0: że mieszkacie państwo w mieszkaniu komunalnym i firma czy miasto, które tymi mieszkaniami zawiaduje, po prostu nie wypełnia swojej roli.
1: Też można, właśnie.
0: I powiedzieć, balkony nam odpadają i się nikt tym nie przejmuje. Zgłaszaliśmy 1000 razy.
1: Tak.
0: Tutaj proszę monitować, bo nie mamy z kim rozmawiać. Tak. Także to są takie sytuacje, gdzie faktycznie ta pomoc jest na miejscu. Każdy ostatni lub przedostatni wtorek miesiąca, 17:30 w Rathausie, w Nowym Ratuszu w Darmstadt można na takie spotkanie się wybrać. Jest ono otwarte. Ja już sobie tyle razy obiecałem, że się wybiorę, ale może następnym razem. Przechodzimy jeszcze teraz chwilkę do piosenek związanych z mamami. I tu niespodzianka, ponieważ jest jeden chyba z największych hitów, rok 1968, czy to Szwajcaria, czy Austria, czy Niemcy, czy Holandia, bo akurat on jest Holendrem, zawojował świat, multimilioner, wielka kariera jako dziecko, w 6 filmach bodajże wziął udział, a te piosenkę znają wszyscy niemieckojęzyczni. Nazwijmy, że to jest taki Cortez, któremu ledwo co wyrosły zęby, z piosenką dla mamy i tu jest dedykacja.

0: Pozdrowienia idą, pozdrowienia wracają, pozdrowienia z Perlandii od pani Aliny. Hantje, Szwajcaria, Holandia, Austria, Niemcy oczywiście. Ponad 40 milionów sprzedanych płyt w momencie, w którym był dzieckiem. Później jak dorastał, kariera filmowa dobrze zarządzana. Tak rozmawialiśmy z Magdaletą, Magdalena Jankowski z Auslandy Bayrat jest naszą gościnią. Trzy osoby, Basia Babis, tak?
1: Tak.
0: Ale... Ola Piotrowska i ty. Gratulujemy, bardzo się cieszymy, że tu nasza społeczność brała udział w wyborach i dzięki temu mamy swój głos w mieście, które nazywa się Darmstadt i w tym mieście jest siedziba radia. Darmstadt, Szczebenplatz 12, nasz adres. Jeżeli Państwo mają ochotę od czasu do czasu wybrać się do nas na wycieczkę, to bardzo gorąco zapraszamy. Państwo naciskają na Korteza. Ja wiedziałem, że tak będzie, ale pomyślałem sobie, Panie Aniu, Pan na pewno się spodziewa, że będzie Kortez, a spodziewa się Pani, że będzie Skubas? A? A teraz mamy przygotowaną dla Państwa piosenkę, za chwileczkę zresztą jeszcze będziemy na temat powodu wizyty Magdaleny Jankowskiej u nas rozmawiali. Piosenkę, która uzyskała wielką popularność nie tylko w krajach niemieckojęzycznych, ale dosłownie na całym świecie. Proszę posłuchać, jak o mamie śpiewa się w języku angielskim.

0: Tak brzmią życzenia, czy my się w ogóle
1: słyszymy, teraz się powinniśmy słyszeć. O, właśnie, tak brzmią słyszenia. Tak jest, tak brzmią słyszenia w języku angielskim dla wszystkich mam, Boys to Men, utwór znany prawie na całym świecie, bardzo zresztą się podobający fanom, tak jak nam się podoba działalność Galerii Pokusa w Wiesbaden, Polnische Kultursalon, zaprzyjaźniona z nami prawie od samego początku i mam wielką przyjemność rozmawiać z prezeską tego polsko-niemieckiego stowarzyszenia kulturalnego, Polnische Kultursalon. Zawsze gratuluję wam nazwy, pani Ewa Hartmann, my jesteśmy na ty. Cześć Ewa.
2: Cześć, pozdrawiam.
1: Pokusa. Polnische Kultursalon. Kto wymyślił tą nazwę?
2: Niemcy chcieli skrót PKS, znaczy nasi niemieccy członkowie, więc wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem, a pokusa jest znakomitym skrótem od Polnische Kultursalon i po niemiecku, jak wiemy, oznacza Verlockung, Versuchung. No i próbujemy kusić naszą znakomitą polską sztuką publiczność niemiecką oraz polską od 25 lat i cieszymy się ogromnie, że w następny czwartek, Boże Ciało, o godzinie 15 otwieramy przy placu Herderplatz oraz w galerii H22, Herderstrasse 22, naszą wystawę jubileuszową i wielki festyn uliczny, na który wszystkich serdecznie zapraszamy.
1: Te 25 lat minęło jak z bicza strzelił. Kto w ogóle wpadł na pomysł, ażeby prezentować polską sztukę w Niemczech z tego waszego grona? Kto był takim inicjatorem, żeby...
2: Na początku była Privat Galerie Sibylle von Oppeln. To było miejsce spotkań w pani Sibylle, która była dyrektorką w urzędzie Bundesstatistische Amt, czyli w urzędzie statystycznym niemieckim. Robiła tą galerię prywatnie w 2-3 wystawy w roku. Nie miała na to za bardzo czasu. Wzięła pod uwagę to, że będzie zamykać tą galerię i wtedy polscy fani tego miejsca wpadli na pomysł. Do tych fanów należę ja i jeszcze 7 innych osób, że stworzymy stowarzyszenie i w 2001 roku w grudniu stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Zastartowaliśmy w styczniu 2002 wystawą Ewy Stefańskiej, która jest naszą sztandarową artystką i tu przebiegnę szybko przez te 25 lat. Pokusa to jest też miejsce spotkań artystów niemieckich i polskich. Bierzemy udział w krótkiej nocy galerii i muzeów. Bierzemy w Tat Orte Kunst udział. To jest taka bardzo ważna impreza, w której otwierają swoje podłoża różne atelier i galerie. Bierzemy, współtworzyliśmy też Wiesbadenem Fototage, dzisiaj bardzo ważny międzynarodowy festiwal fotograficzny w Wiesbaden i tak dalej, i tak dalej. Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, z Universiteten of Art w Poznaniu, z Galerią M, bardzo znaną wrocławską galerią, z wieloma znanymi polskimi artystami oraz jesteśmy płaszczyzną dla wystawienniczą dla młodych talentów. Pokazujemy najlepsze dyplomy, doktoraty i tak dalej, i tak dalej. Więc w ciągu tych 25 lat dużo, dużo się, że tak powiem, tej historii nazbierało i podjęliśmy decyzję o zmianie konceptu galerii. Zamknęliśmy swoje pomieszczenia przy ulicy Albrechta i korzystamy z gościnności galerii H22, która znajduje się parę ulic dalej od naszej poprzedniej siedziby. I startujemy, zastartowaliśmy, teraz wrócę do Ewy Stefańskiej, zastartowaliśmy w niej również wystawą Ewy Stefańskiej, tak jak przed 25 laty. I drugą imprezą w tym roku jest ta jubileuszowa wystawa połączona z festynem ulicznym. I uwaga, wystawa i cała impreza nazywa się Bella Bellissima.
1: No, głównie panie, wy jesteście dosyć feministycznie, chociaż nie do końca, bo mnóstwo wspaniałych artystów, również mężczyzn u was wystawiało. Trzeba przyznać również, że ta współpraca miast partnerskich Wrocław, Wiesbaden owocowała no, wizytami czy wernisażami z wizytami burmistrzów i Wrocławia. Pamiętam, Rafał Dudkiewicz bardzo chętnie przyjeżdżał i bywał u was i władze miejskie z samego ze stolicy Hesji, z Wiesbaden również, także macie renomę. Ale ja jeszcze do tych korzeni, bo chodzi mi o panią Sybillę von Oppeln. Ona miała jakieś korzenie polskie. Skąd u niej z kolei zainteresowanie polską sztuką?
2: To był przypadek. Miała podróż służbową do Wrocławia i to były lata, jeszcze smutne lata, mało kolorowe lata 80. I spacerując po Wrocławiu zobaczyła w oknie galerii na Jatkach obraz kolorowy, bardzo kolorowy obraz Eugeniusza Józefowskiego, u którego nomen omen ja studiowałam i zakochała się w tym obrazie, zakupiła, wypytała galerystkę, gdzie artysta mieszka, pojawiła się na progu, została bardzo gościnnie przyjęta i to był jej pomysł na założenie galerii.
1: No widzisz, to jest piękna, wspaniała anegdota i bardzo ci dziękuję za nią. Jak będzie wyglądało świętowanie 25-lecia Pokusy w najbliższy czwartek?
2: Mamy bardzo bogaty i różnorodny program. Będziemy oczywiście otwierać wystawę Bella Bellissima, do której zaprosiliśmy wybitne polskie artystki. Małgorzatę Niespodziewaną z Krakowa, Małgorzatę Warlikowską z Wrocławia, Ankę Mierzejewską Wrocław, New York oraz Lucynę Lipert, rzeźbiarkę z Wiesbaden. Poza tym to jest najważniejszy punkt programu, ale mamy muzykę, mamy oprawę muzyczną DJ-a, młodego studenta polskiego pochodzenia, który studiuje w tej szkole gestaltu w Offenbach. Mamy program animacyjny grupy Anima. Mamy koncert muzyczny. Mamy poezję śpiewaną. Uwaga, Bella Bellissima. Będziemy mogli wysłuchać śpiewanych wierszy Szymborskiej oraz w zaprzyjaźnionym i sąsiadującym z placem studiu filmowym Andrzeja Klamta będzie można zobaczyć krótki film o naszej wybitnej noblistce, który został wyświetlony w telewizji Arte oraz dalsze filmy pasujące do tematu Bella Bellissima. Zapraszam serdecznie.
1: Te wiersze Wisławy Szymborskiej będą śpiewane w języku niemieckim.
2: Tak, tak. Niemiecki muzyk zafascynowany twórczością Szymborskiej. Tutaj trzeba przypomnieć o tym, że Derecius przetłumaczył Szymborską na język niemiecki, napisał muzykę do tych tekstów i będzie tutaj duża premiera w Wiesbaden. Będziemy mieli okazję albo tych wierszy posłuchać śpiewająco po niemiecku.
1: Wiem również, że przy tej imprezie trochę wsparcia udzieliła wam polska strona.
2: Tak, also jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe konsulatowi generalnemu w Kolonii. Dzięki temu wsparciu mamy wspaniałą reklamę. Od poniedziałku po południa będzie po Wiesbaden jeździł autobus
1: oklejony pokusą.
2: z reklamujący 25 lat naszej galerii. Uwaga, jeżeli zobaczycie taką płasko rzeźbę i rękę z czerwonym pazurem na różowym tle, to my.
1: To nic, drodzy Państwo, tylko Herderstrasse 22, galeria, bardzo łatwa nazwa, H22, właśnie od tej ulicy. Ja już zakodowałem sobie, że wszystkie imprezy związane z pokusą, 25 lat minęło, zaczyna się nowe otwarcie, nowa współpraca. Ty jeszcze, proszę Cię, Ewo, powiedz coś na temat tej galerii, tego miejsca, bo tam również troszeczkę, jakby to powiedzieć, polskich śladów jest.
2: Tak. Galerię prowadził przez ponad 30 lat Reinhard Berg, założyciel Wiesbaden Fototage. Przeszedł na emeryturę i o przejęcie tej galerii ubiegało się przynajmniej 10 różnych osób. No i znakomicie wygrała ten konkurs Ewa Heinelt, dziewczyna urodzona w Polsce, również artystka pokusy oraz jej przyjaciel Stefan Ilk i od ponad roku wzbogacają swoim bogatym programem życie kulturalne miasta Wiesbaden. I Galeria Pokusa znalazła swój drugi dom. Tutaj będziemy prezentować raz albo dwa razy do roku nasze kolejne wystawy.
1: Dzięki Ci bardzo za te informacje. Pani prezes, prezeska Pokusy, Polnische Kultursalon we Wiesbaden, Ewa Hartmann była naszą gościnią. Zapraszam Państwa w najbliższy czwartek od godziny 15:00, Herderstrasse 22, tam galeria H22 i obok jest placyk, na którym będą namioty i tak jak pani Ewa powiedziała, również Państwo nie pójdą do domu głodni ani spragnieni, bo o wszystko zostało jak zawsze w Pokusie odpowiednio i zadbano przede wszystkim o naszą duszę, ale ciało nie padnie od upału i to mogę Państwu potwierdzić.
2: Ani od deszczu, bo mamy parasole, mamy pawilony. Gdyby pogoda miała się zmienić, jesteśmy na to przygotowani, zapraszamy serdecznie.
1: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. I my mamy w pierwszej części piosenki dla mam. Ja Magdzie zadałem pytanie, gdybyś mogła napisać do swojej mamy list, co byś tak króciutko w nim umieściła? Jakie zdanie takie najważniejsze? Ja wiem, że to trudne pytanie. Halo? Jesteś, czy już się wyłączyłaś?
2: Mówisz do mnie, czy
1: tak,
2: do ciebie
1: do Maty, mówię,
2: mówisz do mnie.
1: Do ciebie mówię.
2: Podziękowałabym swojej mamie za to, że umożliwiła mi spełniać moje marzenia, że mogłam, pochodząc z niezamożnej rodziny, wybrać się na ulubione studia artystyczne do Wrocławia, że moja siostra mogła pójść w wieku 15 lat do internatu, do liceum plastycznego. Mama nas bardzo wspierała i bardzo, bardzo za to mojej mamie dziękuję.
1: Ewa Hartmann, wszystkiego dobrego, dziękujemy, a my podziękujemy wszystkim mamom teraz w języku francuskim, ponieważ to nasz stały kącik piosenek właśnie w tym języku, czyli numer 7. Ewa Hartmann, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w czwartek.
2: Do zobaczenia.

0: gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Kłaniam się Państwu bardzo nisko w drugiej godzinie naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Bigos po polsku, za chwileczkę kolejny gość w studiu gościni, Magdalena Jankowski. Będziemy omawiali dalsze informacje związane z działalnością Magdaleny, bo to jest społeczniczka, jakby to powiedzieć, pełną buzią. O, tak, tak bym powiedział, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, że ciągle są ludzie, którym się chce. No ale teraz rozpoczynamy. Państwo nie uwierzą, ale ona 40 lat jest na scenie. 40 lat, a ma 50. Rozpoczynała swoją karierę również jak Hantje, jako dziecko. Miała 10 lat. Była przez wiele lat właśnie taką artystką dziecięcą, a pierwszą płytę wydała mając lat 20 i po tych wielu, wielu latach, czyli po 30, do niej powróciła.

0: 30 lat temu pierwsza płyta dorosłej Natalii Kukulskiej i właśnie po 30 latach z tej płyty utwór Dłoń Natalka w nowej aranżacji przypomniała. I teraz się dowiemy bezpośrednio z Warszawy, czy Natalia będzie na Festiwalu Polskiej Piosenki. To już 63. edycja Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dyrektor artystyczny Marek Sierocki jest już, to taka tradycja świecka, naszym stałym gościem i najlepiej wszystkiego dowiedzieć się od źródła. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja wiem, że lubisz Festiwal Opolski, ale to jest mnóstwo pracy koncepcyjnej. Ile ty tam mieszasz? Pochwal się.
1: No, sporo. Wracając do pytania, Natalia oczywiście będzie podczas tegorocznego festiwalu i to w kilku różnych odsłonach. Nawet w koncercie hip-hopowym, ale będzie też w koncercie autobiografia, bo Bogdan Olewicz, którego 80. urodziny będziemy świętować, autor tekstów, napisał kilka tekstów dla jej mamy, dla Anny Jantar. I Natalia wykona jeden z tych utworów przepięknych, które śpiewała jej mama.
0: I patrz, jak to się pięknie, byśmy się nie umówili, drodzy państwo, bo po rozmowie z Markiem jest przygotowana piosenka Anny Jantar, Moje jedyne marzenie, czyli utwór Bogdana Olewicza. Wszystko rozpoczyna się w czwartek, tak. już za tydzień, już najprawdopodobniej...
1: mniej niż tydzień.
0: No tak, mniej niż tydzień. za 3-4 dni, tak?
1: Tak.
0: I co nas czeka w czwartek?
1: W czwartek festiwal rozpocznie się takim muzycznym wspomnieniem Staszka Sojki, Stanisławy Celińskiej i Magdy Umer, artystów, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. Potem będzie konkurs debiuty, a w trakcie obrad jury i także głosowania SMS-owego będzie swój recital miała Ania Wyszkoni, 30-lecie kariery. Myślę, że to będzie taki medley, składanka i pół godziny świetnej zabawy.
0: Czy również są super jedynki?
1: Tak. Druga część czwartkowego wieczoru to super jedynki. Między innymi Majka Jeżowska, a także Lux Torpeda. No, kilku naprawdę fajnych wykonawców, zespół Dżem. Także będzie się działo.
0: Będziemy trzymać kciuki za właśnie tych artystów, którzy zaprezentują swoje utwory. Powiedz mi, bo tak było zresztą w zeszłym roku. Zmarł Stanisław Trzciński i wy jako organizatorzy, bo drodzy państwo, trzeba zdawać sobie sprawę, że przygotowanie tak dużego festiwalu to jest mnóstwo pracy, bo i kwestia koncepcyjna, podpisywania umów i tak dalej, a wam się udało bardzo w sumie spontanicznie, na szybko przygotować festiwal poświęcony Wojciechowi Trzcińskiemu, bo Wojciech Trzciński odszedł, a jego syn był również tym sprawcą tego, między innymi sprawcą tego wydarzenia.
1: Gdyby nie Staszek, to myślę, że to by się nie udało. To Staszek był takim głównym spiritus mowem z tego koncertu. Ja do Wojtka Trzcińskiego miałem takie osobiste uczucia, bowiem byłem rzecznikiem prasowym festiwali, które produkował, których dyrektorem był Wojtek. Potem ja byłem dyrektorem, on był producentem i naprawdę wiele się od niego nauczyłem. To nie tylko był kompozytor wielu fantastycznych przebojów, ale też producent, człowiek, który organizował rozmaite rzeczy i w tym też się świetnie sprawdzał.
0: Dla mnie absolutny wizjoner i człowiek, oprócz dusza artystyczna, ale on również potrafił swoją wyobraźnię przekuć w obraz, w to, co się działo na scenie. Także to był również wielki żal, to jego niespodziewane odejście. I tutaj, tak jak powiedziałeś, koncert poświęcony Stanisławie Celińskiej, czy Magdzie Umer, Staszek Sojka, no przecież jeszcze pamiętam, jak
1: rok temu śpiewali.
0: Jak tak. I na papierosie razem byliśmy i gadaliśmy i nikt się nie spodziewał takich strasznych wiadomości. Także szacunek, że pamiętacie, że jest...
1: Rok po śmierci Staszka będzie wyemitowany w telewizji dokument poświęcony właśnie pamięci Staszka Sojce.
0: Co nas czeka w piątek, 5 czerwca?
1: W piątek czekają nas premiery. 10 piosenek premierowych, bardzo urozmaicony konkurs. Zarówno młodzi wykonawcy jak Kuba Szmajkowski czy Maciek Skiba, ale też tacy doświadczeni jak Michał Wiśniewski czy zespół Poparzeni Kawą 3. Będzie też Wiksen, który ponad 2 lata temu zrobił furorę utworem Nie rozumij. Teraz też ma naprawdę świetną piosenkę. Będzie też trio naprawdę świetnych wykonawców, Kamil Bednarek, do tego Andrzej Krzywy, no i córka Grzesia Markowskiego.
0: Patrycja?
1: Patrycja, tak, takie trio będzie. A propos Grześka, no niestety zabraknie go podczas sobotniego koncertu poświęconego piosenkom, których teksty napisał Bogdan Olewicz, ale niestety Grzesiek już się wycofał w ogóle z takiego życia, nawet chyba i towarzyskiego. Także z artystycznego na pewno się wycofał i niestety go nie będzie. Ale wracając do premier, to w trakcie obrad jury i głosowania internetowego 30 lat świętować będzie Justyna Styczkowska. Też zapowiada się naprawdę świetny występ. Ja byłem na próbie jednej z takich ostatnich w Warszawie z orkiestrą i brzmiało to no niesamowicie, niesamowicie. Instrumenty dęte i smyczkowe dodają tym utworom Justyny naprawdę wielkiego waloru. No i druga część piątkowego wieczoru to hip-hop po ubiegłorocznych doświadczeniach z hip-hopem. Również w tym roku inny skład, zaskakujące duety, ale naprawdę hip-hop to muzyka najpopularniejsza w Polsce. Płyty tego gatunku sprzedają się najlepiej wciąż w czołówce Olisu, czyli oficjalnej listy sprzedaży, królują płyty hip-hopowe.
0: Ja pamiętam kilka lat temu, jak całość się rozpoczyna, to chyba był pomysł Hilka Wrony, czy tam wasz
1: pomysł? 25 lat temu.
0: Jezu, to, jak ten czas. No to widzisz, od tylu lat do Opola jeżdżę. Pamiętam, to nie było w amfiteatrze, tylko
1: na Placu Wolności.
0: Na Placu Wolności w Opolu tysiące ludzi i to był absolutny mega sukces, także dla wszystkich fanów muzyki hip-hopowej również Telewizja Polska przygotowała wspaniały koncert. Czy jest jeszcze to tajemnicą, kto będzie chodził w skład jury podczas koncertu?
1: Nie, to nie jest tajemnicą. Będzie Piotrek Mec, będzie Jarek Wasik, w debiutach będzie Zygmunt Kukla, bo akurat nie będzie wtedy dyrygował. Będzie Doda.
0: Proszę
1: no
0: bardzo.
1: I będę ja. Będę ja.
0: To gratulacje. To jest też takie fajne miejsce, bo tam nie macie czasu na skupienie się, bo ciągle jesteście podglądani przez publiczność i obfotografowani ze wszystkich stron. No ale jak każde profesjonalne jury, wy te piosenki będziecie znać już z pewnością wcześniej, tylko będziecie...
1: Tak, ale warto zobaczyć,
0: no, oczywiście,
1: jak to na żywo wypada.
0: To oceniacie, tak. Wiecie o co chodzi? Będziecie teraz zwracali uwagę na walory również te estetyczne, wychodzące ze sceny. Co nas czeka w sobotę, 6 czerwca?
1: W sobotę autobiografia, czyli 80. urodziny Bogdana Olewicza, przeboje Perfektu, Zdzisławy Sośnickiej, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, zespołu Andrzej Jeliza. No, będzie się działo, naprawdę. I Krystyny Prońko oczywiście.
0: Marku, a ty wiesz, że pani Eliza mieszka we Frankfurcie?
1: Wiem. Nawet próbowaliśmy się skontaktować z panią Elizą.
0: Pani Eliza Grochowiecka, my się przygotowujemy od długiego czasu na taką długą, dwugodzinną audycję z nią i również państwa bardzo gorąco zapraszam. Ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, bo my tak mówimy w niemieckim radiu, w tej naszej polskiej redakcji o Opolu od wielu, wielu lat, ale później się okazuje, że podchodzą ludzie i mówią: panie Eliku, no witamy, my słuchamy was tam gdzieś ze Śląska i zawsze już do Opola przyjeżdżamy. Tak pan mówi, że jak się raz pojedzie do Opola i się połknie bakcyla, to już później chce się przyjeżdżać za każdym razem. Jak z kabaretami, bo Neonówka, z tego co wiem, ma jakiś jubileusz.
1: Tak. Taki nieokrągły, 26-lecia.
0: O, takie jubileusze również lubimy i świętujemy w Opolu.
1: No 25 i, plus 1.
0: No i niedziela to dzień niezwykły, bo tak, również...
1: 45 lat Lady Punk, największe hity tego zespołu, a w drugiej części koncert z okazji 90. urodzin Agnieszki Osieckiej, w tym roku przypadają, gdyby żyła, kończyłaby 90 lat, ale też koncert pamięci Magdy Umer, bo te dwie panie bardzo się przyjaźnią.
0: Czy ty wiesz, czy jeszcze są bilety, czy...
1: Nie ma.
0: Ja mogę państwu powiedzieć, że w Opolu wróciła instytucja koników. Widziałem sam przy bramach. Panowie stali i przychodzili ludzie, którzy w ciemno kupowali bilety. A propos tego festiwalu, tylko i wyłącznie w momencie, w którym się pojawi informacja prasowa o tym, że już są bilety do kupienia, najlepiej je sobie rezerwować, bo później naprawdę jest trudno. Ty osobiście na który z tych dni, z których z tych koncertów najbardziej się cieszysz?
1: Ja zawsze cieszę się z koncertów konkursowych, bo w debiutach pojawiają się artyści, którzy mają szansę stać się gwiazdami, a w premierach pojawiają się piosenki, które mają szansę stać się przebojami. I to są bez wątpienia najważniejsze koncerty festiwalu, właśnie koncerty konkursowe, a jubileusze są też ważne, bo ważna jest pamięć, ważne jest kultywowanie tradycji festiwalu opolskiego, przypominanie tych ludzi, którzy byli z tym festiwalem związani, którzy tworzyli specjalnie na festiwal piosenki, tak jak pisała i Agnieszka Osiecka chociażby.
0: DNA Polki i Polaka to między innymi Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, bo to już 63. edycja.
1: Tylko San Remo jest starsze od Opola.
0: I chyba dłużej trwa, bo 7 dni, prawda?
1: No chyba 5.
0: 5?
1: Tak mi się wydaje, że w tym roku było 5. Przynajmniej ja oglądałem 5 wieczorów.
0: Dyrektor artystyczny Marek Sierocki z Telewizji Polskiej był naszym gościem i zawsze to pytanie od ostatniego okresu zadaję. Czy planujecie powrót do Sopotu?
1: Tego nie wiem.
0: I tak zawsze dyplomatycznie odpowiada Marek Sierocki, a my trzymamy kciuki, żeby... No bo telewizja potrafi robić festiwale, te koncerty tematyczne. Zresztą też bardzo dużo mieszałeś w Sopocie i dzięki tobie i również Wojciechowi Trzcińskiemu mieliśmy możliwość prawie dotykać światowe gwiazdy. To tylko w Sopocie było możliwe. Te gwiazdy, które są nie celebrytkami, ale czy celebrytami, ale prawdziwymi artystkami i prawdziwymi artystami. Marku, bardzo ci dziękuję za tę informację.
1: Do zobaczenia w Opolu.
0: Tak jest. Wszystkiego dobrego i wszystkiego. Tak jak powiedziałem, moje jedynie marzenie, Anna Jantar, piosenka Bogdana Olewicza, jego koncert w Opolu
1: będzie,
0: już
1: będzie
0: za kilka dni. Dzięki ci bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Wszystkiego.
0: Cześć.

0: ciekawe, czy ten utwór Moje jedyne marzenie, utwór Bogdana Olewicza, zaśpiewa 6 czerwca w sobotę w Opolskim Amfiteatrze córka Anny Jantar, Natalia Kokulska, bo tak jak dyrektor artystyczny festiwalu Marek Sierocki powiedział, Natalia będzie podczas kilku dni w wielu projektach bierze udział. Państwo się dopytują, co się stało z redaktorką Renatą Masztalesz. Ja powiedziałem na samym początku, delegacja służbowa. Pani redaktor, gdzie pani jest?
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczów Radia Darmstadt. Jestem w tej chwili w Düsseldorf, w przepięknym Teatrze Capitol, gdzie wraz ze Star Manager szykujemy się do występu kabaretu młodych panów, który właśnie gości w Niemczech przez 3 najbliższe weekendy z okazji ich 20-lecia.
0: No i tak jak już w naszych audycjach polskojęzycznych, głównie w Bigosie, tradycją się stało, załatwiłaś spotkanie z przedstawicielem, z organizatorem zresztą, Piotrek Sobik, jest pod ręką?
1: Jest pod ręką, przekazuję.
2: Dzień dobry, Eliko.
0: Dzień dobry, Piotrze. Ciśnienie 200 na 200, czy spokojnie?
2: Chyba więcej, ale nie mamy tutaj ciśnienia mierza, które by tę skalę opanował, także trzymamy się.
0: Ale z tego co wiem, macie dwie dobre duszyczki wokół siebie i na pewno krzywda wam się nie stanie.
2: Nie dzieje się, nie, absolutnie. Wszystko pięknie.
0: To bo weszliście w kabarety i scena niemieckojęzyczna, bo nie tylko w Niemczech, ale i Austria. I chyba byliście też już w Szwajcarii z jakimś projektem, czy mi się tylko wydaje, czy mi się śniło?
2: Byliśmy z przepięknym koncertem zespołu pieśni i tańca Śląsk.
0: O, tak, właśnie.
2: W Zurychu między innymi, tak.
0: Powiedz mi...
2: Ale w Brukseli również, także to już faktycznie nie tylko Niemcy.
0: Czyli... No, europejski zasięg rozpoczynać, tak szczerze mówiąc, to czy ja dobrze myślę, że takie zapoznawanie się z rynkiem troszeczkę rozpoczynaliście również od współpracy z nami podczas organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
2: Tak, i to były czasy jeszcze tuż przed pandemią, prawda? To były czasy, kiedy tworzyliśmy wspólnie te transmisje w pandemii, potem również transmisje z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak, to prawda. Wtedy byliśmy właśnie u was. No i do dzisiaj, jak widać, te nasze związki, nasze koncerty i organizacje, cała współpraca funkcjonuje i też jesteśmy bardzo wam wdzięczni za wsparcie, pomoc i to wszystko, co od was otrzymujemy.
0: No to my jesteśmy wdzięczni, bo dzięki wam ten poziom techniczny urósł do naprawdę absolutnie rzeczy, wydawać by się mogło dla nieprofesjonalistów i ludzi pracujących społecznie przy organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do takiego, daliście nam porządnego kopa i również my bardzo dużo się nauczyliśmy i już nie będę wspominał, że dzięki waszej obecności i również podczas pandemii, to było niesamowite, bo nasze finały podczas pandemii również dzięki wam udało się zorganizować. Jak oceniasz ten czas, bo już naprawdę jesteście na rynku niemieckim prawie co miesiąc?
2: Kurczę, no, my zaczęliśmy w tym 2019 roku, od faktycznie chcieliśmy uruchomić sprzedaż wydarzeń Kabaretowego Dnia Kobiet. Wtedy jeszcze w Essen między innymi, w Koloseum, które dzisiaj już nie istnieje i te wydarzenia miały się odbyć właśnie w marcu 2020 roku. Także to były nasze pierwsze wydarzenia i od razu musieliśmy je odwoływać. Najpierw przełożyliśmy ten Dzień Kobiet na jesień, co było o tyle śmieszne, co tak samo kabaretowe, także było już samym tym bardzo wesoło, natomiast na jesieni też nie udało nam się tego zrobić. No, ostatecznie te wydarzenia dopiero 2 lata po pierwszym, pierwotnym terminie udało się zorganizować. Także tak, czas pandemii był bardzo zwariowany, ale tym bardziej dużą przyjemność sprawiały nam wtedy właśnie te wszystkie wydarzenia online, z których właśnie między innymi te dwa finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Frankfurtu i sztabu Darmstadt Frankfurt, to ta współpraca na pewno nam zapadnie, no, do końca świata jeden dzień dłużej. Pamięć.
0: Teraz młodzi panowie, najbliższe tygodnie z nimi. Kogo można się spodziewać po wakacjach?
2: No, młodzi panowie, jeszcze przed wakacjami faktycznie, jeśli chodzi o słuchaczy w Darmstadcie, w Frankfurcie, zapraszamy jeszcze do Offenbach 14 czerwca, ale oczywiście na Gramedę więcej terminów i tam jeszcze można różne miejscowości wybrać. Tuż po wakacjach fantastyczny kabaret pełen energii, Zdolni i Skromni, to już w samym Frankfurcie 25 września, a potem jeszcze w Duisburgu i Hamm. W Hamm już drugi występ, także naprawdę kabaret Zdolni i Skromni, mimo swojego krótkiego stażu, bo kabaret powstał właściwie w 2021 roku, to taka świeża grupa, ale no, zainteresowanie budzi ogromne i już drugi występ idzie, bo pierwszy się no, prawie wyprzedał, także zapraszamy, polecamy, bo to świetna energia. No i coś, co dziś ogłosiliśmy, ale to nie wiem, czy już mogę powiedzieć, czy ty już mówiłeś o tym?
0: Wiesz co, ja tylko sugerowałem, że oczekuje nas w przyszłym roku rzecz spektakularna.
2: No, niesamowicie spektakularna. Właśnie dosłownie no, pół godzinki temu poinformowaliśmy publiczność i podzieliliśmy się tą wiadomością cudowną, fantastyczną. No niech żyje bal. Maryla Radowicz na pełnych, ponad dwugodzinnych koncertach z towarzyszeniem pełnego zespołu chórków. No, koncerty totalne, piękne, wzruszające w Düsseldorfie oraz w Frankfurcie. Luty 2027 roku będzie właśnie pod znakiem, czy odbędzie się pod znakiem Maryli Radowicz w Niemczech. Na co już bardzo serdecznie zapraszamy, bo sami czujemy ogromne emocje z tym związane. A bilety trafią do sprzedaży w najbliższą środę. Już o tym informujemy, a bilety trafiają 3 czerwca w najbliższą środę do sprzedaży, także polecamy i zapraszamy.
0: Czyli ze strony Gramy.de można te bilety zamawiać, tak?
2: Tak jest, dokładnie w ten sposób.
0: No to, drodzy Państwo, sensacyjna wiadomość. W lutym 2027 roku królowa, światowa królowa całej Polonii, nasza Tina Turner, Maryla Radowicz. Mogę Państwu tylko powiedzieć, że to jest artystka w tak dobrej formie i cieszę się, że z całym składem przyjeżdża, z chórkami, z całą oprawą, bo będzie się działo, a trzeba naprawdę zadbać o gardło, bo przy jej koncertach śpiewa się każdy utwór. Zresztą co tu będziemy mówić? Po prostu królowa Maryla Radowicz i dzięki Wam bardzo, że dopięliście te terminy i że będziemy mogli Marylę również w Offenbachu czy we Frankfurcie będzie?
2: Offenbach Capitol, Teatr Capitol.
0: No to, drodzy Państwo...
2: Ale informujemy to oczywiście, że Offenbach Frankfurt, natomiast tak, odbywa się koncert w Offenbach Capitol Teatr.
0: Wy macie zaraz, już musisz pędzić, bo za chwileczkę rozpoczynacie występ. Proszę, tak. Bardzo prosimy pozdrowić całość kabaretu od nas. Czekamy na Was za 2 tygodnie, tak? Bo tu wspomniałeś, że będą 14 czerwca, również w Capitolu w Offenbachu. I co? No, trzymamy kciuki za to, żeby ludzie pękali ze śmiechu, a Tobie dziękujemy za te wszystkie informacje i bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy.
2: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Piotr Sobik z Gramy.de był naszym gościem. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo.
2: Dziękuję, pozdrawiam.

0: pewnością autobiografia wybrzmi 6 czerwca i jak mi mój zmysł podpowiada, najprawdopodobniej to będzie utwór kończący koncert o tym właśnie tytule, poświęcony pamięci Bogdana Olewicza. Bogdan Olewicz obchodzi 80-lecie, ale to wszystko już usłyszeliście państwo z ust dyrektora artystycznego festiwalu. A teraz łączymy się tak. Jeżeli byście chcieli go przyjąć gdziekolwiek do pracy, to nie proście o CV, bo tam byłoby 30 stron, czym ten człowiek się zajmuje. Między innymi jest w tym roku rzecznikiem prasowym festiwalu, 63. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Bardzo tęsknimy za jego występami w Darmstadt. Bardzo, bardzo lubimy, kiedy prowadzi spotkanie z artystami w Opolu. I przede wszystkim jeden z najlepszych dyrektorów muzeów w Polsce, bo w Opolu jest Muzeum Polskiej Piosenki, a on się nazywa dr Jarosław Wasik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No, tak mnie przedstawiłeś, dr Jarosław Wasik, to właśnie w Niemczech chyba doktor jest wpisane do dowodu osobistego, prawda? Dobrze kojarzę?
0: Z kropką.
1: No, u nas nie, z kropką, no właśnie.
0: No i
1: kropką.
0: Oczywiście doktorzy mają wizytówki na drzwiach, że jest doktorem albo profesorem, bo tutaj ciągle te tytuły na szczęście oznaczają jakość i w twoim przypadku można to jedynie potwierdzić, że w Polsce również zdarza się, że doktor to za tym stoi profesjonalizm i wiedza. Tego nie
1: bardzo
0: można...
1: Bardzo ci dziękuję za te miłe słowa. Ja muszę państwu powiedzieć, że tak jakbym specjalnie przyjechał, bo ja nie mieszkam w Amfiteatrze Opolskim, pracuję w nim, ale jestem akurat w weekend, no i niesamowite to jest, bo właśnie grany jest raz na jakiś czas sygnał festiwalu, bo właśnie zaczynają się próby. To znaczy w weekend są jeszcze takie techniczne próby. Słyszałem, że bębny nagłaśniają, bo to jest takie wtedy natomiast już od poniedziałku będą przyjeżdżać artyści, a może nawet od jutra, bo zazwyczaj jest tak, że są 4 dni takich pełnych prób, tyle ile dni koncertowych, a festiwal startuje 4 czerwca, czyli prawdopodobnie będzie niedziela, poniedziałek, wtorek, środa próby, a potem już czwartek, piątek, sobota, niedziela, przed południem próba, a wieczorem koncert.
0: A propos CV, musimy dodać, że również twoja obecność na festiwalu ma charakter, jakby to powiedzieć, zawodowy.
1: No tak, ja jestem w ogóle z festiwalem związany od dziecka, bo ja się urodziłem w Prudniku na Opolszczyźnie, czyli ten festiwal grał w moim życiu od dziecka, moi rodzice jeździli na festiwale. Potem się przeprowadziłem do Opola, więc już chodziłem na festiwale jako dojrzały chłopak. Potem śpiewałem w debiutach, potem śpiewałem

0: premierach w Krainie Łagodności. W takim koncercie piosenki kabaretowej miałem wielkie szczęście, że współpracowałem w tym koncercie razem z panem Wojciechem Młynarskim. Potem pisałem o tym festiwalu, nawet pisałem do gazety festiwalowej chyba za 3 lata, no a potem postanowiłem napisać doktorat o tym festiwalu, zanim w ogóle zostałem dyrektorem Muzeum Piosenki. No a teraz to jestem w ogóle w Radzie Artystycznej i muszę powiedzieć, że jest mi niezwykle miło, bo jeszcze będę w jury w tym roku. Fajne będzie jury. Przewodniczącym będzie ten pan, co wcześniej dla państwa mówił, czyli Marek Sierocki. No i też będzie Piotr Metz, dziennikarz i szefowie orkiestry, Zygmunt Kukla, Grzegorz Urban i chyba w debiutach, z tego co pamiętam, będzie Doda w jury, a w premierach będzie Halinka Młynkowa, która zresztą wygrała premiery bodajże 10 lat temu.
1: Możemy to tylko potwierdzić, bo tak też również o tym poinformował Marek Sierocki. To, co w Opolu jest, też na to zwracaliśmy uwagę, nie ma biletów, ale jeżeli państwo będą w Opolu w tym czasie, to macie wielką szansę na niezwykłe spotkania z artystami i to między innymi dzięki tobie.
0: Troszkę tak, to znaczy ja wymyśliłem 11 lat temu razem z Zuzą Dobrucką taki event, który się nazywa Kawiarenka z Gwiazdami, bo bardzo często ludzie do mnie podchodzili na ulicy i mówili, wie pan, bo dawniej to po Opolu chodził Jonasz Kofta, Marla Rodowicz, można było ich zaprosić na jakąś kawę, a teraz ci artyści przyjeżdżają czarnymi limuzynami z przyciemnianymi szybami, przyjeżdżają, wyjeżdżają. I myśmy wymyślili coś, żeby dać szansę Opolanom spotkać się z artystami, czyli na rynku stawiamy scenę i na tej scenie są wywiady, które ja mam zaszczyt prowadzić wspólnie z Marią Szabłowską i przychodzą do nas różni artyści. My, wiedząc kto przyjdzie, załatwiamy z telewizją materiały archiwalne, czyli ich występy sprzed lat. No i oczywiście jest również transmisja do telewizji, bo tę kawiarenkę można oglądać w TVP Rozrywka, a w zeszłym roku także w TVP Polonia. Więc to jest de facto audycja telewizyjna w weekend od 13:30, ale przede wszystkim spotkanie z publicznością. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, gdzie można spotkać artystów, drugie wydarzenie, to są odsłonięcia gwiazd w Alei Gwiazd. Tych gwiazd w Alei Gwiazd Opolskiej jest już ponad 100. W tym roku dojdą 3. W czwartek festiwalowy swoją gwiazdę odsłoni dama polskiej piosenki Ewa Bem. Natomiast w sobotę odsłonią 2 zupełnie różne osoby, ale bardzo ważne dla festiwalu w Opolu. Natalia Kukulska, która obchodzi 50 w tym roku i w ogóle dużo będzie Natalii, będzie śpiewała chyba w 3 koncertach, oraz Maria Szabłowska, no, która jest legendą, która bardzo dużo zrobiła dla opolskiego festiwalu, ale także w ogóle dla piosenki. Wielokrotnie prowadziła koncerty festiwalowe. No i właściwie w każdym wywiadzie Marii Szabłowskiej zawsze pada słowo Opole, bo no, można powiedzieć, że festiwal w Opolu to jest połowa historii polskiej piosenki.
1: Dokładnie i absolutnie również związane z Puczką, czyli z Marysią Szabłowską, ikoną, postać ikoniczną z Polskiego Radia, która o artystach, artystkach wie wszystko, o festiwalach także. No i jesteś, jakby to powiedzieć, godnym jej następcą, ponieważ twoja wiedza festiwalowa związana również z pracą doktorską jest bardzo ściśle związana. Wiem, że masz zajęcia ze studentami. Dziękuję ci za te wszystkie informacje. Tak jak powiedziałem, drodzy państwo, nie martwcie się, że nie macie biletów, bo one są już wysprzedane, ale jeżeli będziecie w Opolu, no to z hotelami też w tej porze jest trudno, trzeba rok wcześniej sobie rezerwować miejsca, ale jeżeli macie rodzinę, to na rynku w opolskim bardzo przez wszystkie dni festiwalowe, tak? Wszystkie dni festiwalowe macie kawiarenkę?
0: Nie, kawiarenkę mamy w sobotę i w niedzielę, ale w czasie, kiedy mamy kawiarenkę, puszczamy na telebimie, pokazujemy te materiały archiwalne, ale ten telebim jest po to, że można oglądać festiwal w ogóle na opolskim rynku, bo Tam są również koncerty. Wiem, że w tym roku Tadeusz Zajbert ma na przykład śpiewać koncert. Jest dużo wydarzeń, a o 20.20, kiedy zaczyna w amfiteatrze brzmieć opolski sygnał, on również brzmi na rynku, bo po prostu na rynku jest wielki telebim, można siedzieć w ogródkach kawiarnianych i oglądać festiwal, niekoniecznie trzeba ten festiwal oglądać w domu. Właśnie się zaczyna burza w Opolu i zaczyna lać deszcz, czyli tradycji staje się zadość.
1: Na szczęście
0: zaczyna padać.
1: Na szczęście przed. Drodzy Państwo, Jarek Wasik był naszym gościem. Pędź do studentów, bo ci uciekną, powiedzą, nie ma wykładowcy, to idziemy.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Miło było z Państwem. Elik, pozdrawiam Cię. Pozdrów Darmstadt i okolice i wszystkich wspaniałych ludzi, którzy tam mieszkają, a przede wszystkim cudownych Polaków, którzy związali się z tym krajem i pracują dla Niemiec, ale nie zapominają o polskiej kulturze. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Zresztą wasze radio jest tego najlepszym przykładem.
1: Dzięki ci bardzo. Wszystkiego dobrego i do miłego zobaczenia. Jarek
0: Wasik. Dziękuję. Pozdrowienia.
1: Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu był naszym gościem. A jeszcze będziemy niejednokrotnie się łączyli, ponieważ muzeum będzie obchodziło jubileusz i będziemy na ten temat również państwa informowali. A teraz a propos bębnów.

0: To jest również utwór Bogdana Lewicza w koncercie Autobiografia, który będzie można usłyszeć w sobotę 6 czerwca podczas 63. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Łudzę się i mam nadzieję, że ten utwór również się pojawi. Naszą gościnią, a my już powolutku zbliżamy się do końca, jest Magdalena Jankowska. No i musimy powiedzieć o jednym z najważniejszych wydarzeń środowiska polonijnego w Darmstadt i w okolicy. Magdaleno.
1: No właśnie, tak się zastanawiałam zawsze, jak mam połączyć moje różnorodne społeczności czy działalności społeczne. Byliśmy dzisiaj przy Ausländer Beirat, który też organizuje. Powiedzmy, dziś już byliśmy na całym świecie, już byliśmy w Polsce, w Opolu, byliśmy w Düsseldorfie, wracamy do Darmstadtu, Centrum Polskiej Kultury, zresztą o nas piszą. Zanim zacznę o naszym salonikowym, gdzie też jestem działaczką salonika w Darmstadzie, chcę połączyć dwie moje, powiedzmy, działalności. Ausländer Beirat organizuje Internationalen Begegnungsfest. I to też jest fest, w którym się wszyscy spotykamy. Będzie też polskie stoisko, będą wszystkie partnerstädte, jakie z Darmstadtem się łączą. I wczoraj dostaliśmy wiadomość, kiedy to będzie. To będzie 29 sierpnia. Przechodząc od jednego festiwalu, od jednego festynu, powiedzmy, do następnego festynu, który organizuje Salonik. I to będzie już wcześniej. Wcześniej będziecie mieli Państwo okazję z nami się spotkać. To jest 20 czerwca w TG75 Kranichsteiner Straße 183. Jak co roku organizujemy nasz Grillfest, który będzie urozmaicony muzyczną oprawą. Będzie u nas Jacor Muzykant, który będzie towarzyszył nam, a potem wieczorem będzie taneczna zabawa przy jego muzyce. Proszę Państwa, przychodźcie do nas z dziećmi. My jesteśmy salonik, który bardzo kocha dzieci. U nas nasze saloniczanki też mają same dzieci. Współpracujemy z różnymi innymi organizacjami, którymi się dziećmi zajmują. I dzieci będą u nas naprawdę zaopiekowane. Dla dzieci będziemy organizować tombole, będziemy mieć podchody. Po niemiecku Schnitzeljagd, jakby ktoś nie wiedział, bo już tak podchodzi, już trochę zapomniany wyraz. Będzie dla dzieci malowanie twarzy, będziemy mieć Hüpfenburg. Też będziemy mieć bardzo dużo stoisk od naszych sponsorów, którym bardzo dziękujemy. Są wymienieni na naszej ulotce, na naszej stronie internetowej i na naszym Instagramie. I między innymi będzie Szkoła Polska z Frankfurtu, która bardzo ciekawą rzecz będzie organizowała. Będzie organizowała pierwszą pomoc dla dzieci.
0: Kochana, i powtórz jeszcze kiedy i gdzie?
1: I to jest w Darmstadt, Kranichsteiner Straße 183 w TG75 20 czerwca 2026.
0: Niestety czas nie jest z gumy. Dzięki Ci pięknie za te wszystkie informacje. Organizatorem tego festynu jest oczywiście Salonik. Wszystko na stronie Salonika Państwo znajdą. salonik.de. Dzięki Ci za wizytę. Zapraszam ponownie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I mam nadzieję, że będzie piękna pogoda i jak zwykle mnóstwo wspaniałych wrażeń. To by było na tyle. Życzymy Państwu cudownego weekendu i do usłyszenia za tydzień.